0: zarobisz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat. Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie rozmowa ze studentką trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, Beatą Rogaczewską. Zaczniemy jednak od rozmowy z Beatą Cygnar ze Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w Jaśle.
4: Beata Cygnar, koordynator Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Jasłofara, jest gościem poranka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie?
5: Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników to gałąź rodziny salezjańskiej założona przez świętego Jana Bosko. Obok księży salezjanów i sióstr salezjanek. W tym roku obchodzimy właśnie 150-lecie powstania naszego stowarzyszenia. Salezjanie współpracownicy to osoby świeckie i duchowne. Na przykład w naszej wspólnocie jasielskiej mamy dwóch księży. Jest to ksiądz prałat Emil Midura z Gogołowa oraz nasz delegat lokalny, ksiądz prałat Zbigniew Iżyk, proboszcz parafii Jasłofara. Osoby należące do stowarzyszenia w codziennym życiu realizują salezjańskie powołanie poprzez wychowanie i ewangelizację młodzieży oraz działanie na rzecz społeczeństwa lokalnego.
4: A czym różni się bycie salezjaninem współpracownikiem od działalności w innych grupach parafialnych?
5: Salezjanina współpracownika wyróżnia unikalna tożsamość, na przykład forma przynależności. To nie tylko grupa parafialna, ale oficjalny, uznany przez Watykan III Zakon Świecki. Oraz to, że członkowie składają uroczyste przyrzeczenia na całe życie, stając się częścią rodziny salezjańskiej. Tradycyjne grupy działające przy danej parafii to są takie, które działają przy tej jednej parafii. Natomiast Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników to jest ruch globalny, to jest ruch ogólnoświatowy. Członek ma prawa i obowiązki w strukturach właśnie ogólnoświatowych. Głównym charyzmatem jest skupienie na młodzieży, zwłaszcza tej najuboższej i opuszczonej, oraz wychowanie metodą systemu prewencyjnego, właśnie prewencyjnego systemu księdza Jana Bosko. To wychowanie jest oparte na miłości, rozumie i wierze. Salezjanie współpracownicy żyją w swoich rodzinach i pracują zawodowo. Nie są pomocnikami księdza, jakby to można było sądzić, lecz autonomicznymi apostołami, misjonarzami w świecie. Także stowarzyszenie posiada własne prawo, program życia apostolskiego, które reguluje codzienne życie duchowe członków wspólnoty.
4: A jakie są najważniejsze inicjatywy, które wspólnota przy jasielskiej farze realizuje w ciągu roku?
5: Na początku chciałabym podkreślić, że nasza wspólnota, o ile mi wiadomo, jest jedyną w Polsce, która działa przy parafii diecezjalnej, a nie przy parafii salezjańskiej. Skupia ona członków z różnych jasielskich parafii, nie tylko z parafii Fara, ale także też z okolicznych miejscowości. Niedługo właśnie będziemy obchodzić 50-lecie naszej działalności. Jasielska wspólnota realizuje swoje powołanie w świecie poprzez trzy główne obszary działań. Są to inicjatywy formacyjne i duchowe, polegające na tym, że członkowie z Jasła regularnie uczestniczą w ogólnopolskich i prowincjalnych wydarzeniach formacyjnych, takie jak na przykład Dni Duchowości Salezjańskiej w Szczyrku czy Wielkopostne Dni Skupienia. Wspólnota organizuje oraz bierze udział w prowincjalnych spotkaniach opłatkowych i kongresach prowincjalnicy krakowskiej, dbając o budowanie relacji właśnie wewnątrz wspólnoty w szerszym zakresie niż centrum lokalne. Także w pierwszą niedzielę lipca w siedliskach koło Rzeszowa uczestniczymy w uroczystości ku czci błogosławionego Józefa Kowalskiego, salezjanina, który też został zamordowany w Auschwitz w 1942 roku. I Jasielskie Centrum prowadzi przygotowanie i formacje dla nowych osób, które chcą złożyć uroczyste przyrzeczenia i wejść w struktury stowarzyszenia. Salezjanie współpracownicy, członkowie wspierają też inicjatywy parafialne, współorganizują bal wszystkich świętych, opłatek parafialny i inne wydarzenia w życiu parafii. Angażują się też w codzienne życie parafii Fara, animując nabożeństwa, włączając się w grupy modlitewne oraz wspierając duszpasterstwo kościelne. Wielu członków jasielskiej wspólnoty realizuje charyzmat księdza Bosko poprzez swoją pracę zawodową, na przykład jako nauczyciele czy wychowawcy, i członkowie też aktywnie wspierają katolickie media. Długi czas współredagowaliśmy gazetkę parafialną. Włączamy się także w lokalne akcje charytatywne.
4: W jaki sposób udaje się Państwu żyć charyzmatem świętego Jana Bosko w codziennym życiu rodzinnym i zawodowym?
5: Może powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, czyli osoby pracującej w szkole. Dla mnie życie charyzmatem to nie tylko zestaw suchych reguł pedagogicznych. To styl życia, który codziennie rzuca mi wyzwanie, by kochać młodych ludzi mądrze i bezwarunkowo. To zaproszenie, aby wejść w ich świat z otwartym sercem. Zrozumiałam, że nie wychowam nikogo zza biurka ani z pozycji autorytetu. Staram się po prostu być obecną. Ta obecność polega na słuchaniu bez natychmiastowego oceniania, by młodzi ludzie czuli, że ich sprawy są dla mnie naprawdę ważne. Ksiądz Bosko zresztą powtarzał, że nie wystarczy kochać młodych. Oni muszą widzieć i czuć, że są kochani. W praktyce więc oznacza to dla mnie cierpliwość, gdy puszczają mi nerwy, szukanie dialogu. Staram się zawsze rozmawiać z młodymi z pozycji serca i rozumu, tłumacząc świat, a nie tylko narzucając nakazy. Ale gdy dopada mnie codzienny trud, codzienne zmęczenie, przypominam sobie słowa świętego Dominika Savio, że nasza świętość polega na byciu bardzo radosnymi. Wybieram więc uśmiech i zamiast narzekania. Pokazuję młodzieży, że wiara nie odbiera wolności ani energii, a wręcz odwrotnie, dodaje skrzydeł do pokonywania codziennych trudności. Więc wniosek jest taki, że nie muszę nosić sutanny, by być przedłużeniem rąk księdza Bosko.
4: A kto może do Państwa dołączyć i jak wygląda proces stawania się salezjaninem, współpracownikiem?
5: Ponieważ jest to powołanie świeckie, więc nie wymaga składania żadnych ślubów zakonnych, ani opuszczania dotychczasowego swojego życia, rodziny czy pracy. Do stowarzyszenia mogą dołączyć pełnoletni chrześcijanie katolicy, zarówno osoby żyjące w małżeństwie, jak i osoby samotne, ale które czują w sercu miłość do młodzieży i chcą żyć charyzmatem świętego Jana Bosko w swym codziennym życiu. Cały taki proces formacji początkowej trwa zazwyczaj około 2 lat. Najpierw osoba przychodzi na spotkanie do centrum lokalnego, przygląda się, rozmawia, patrzy, jak żyją członkowie wspólnoty i w jakie dzieła się angażują. I jeśli się upewnia, że to jest jej miejsce, staje się aspirantem. Formacja aspiranta to poznanie charyzmatu, czyli studiowanie programu życia apostolskiego, biografii świętego Jana Bosko, historii rodziny salezjańskiej oraz tajnik systemu prewencyjnego. Oraz praca też nad sobą. To jest czas intensywnej modlitwy, udziału w dniach skupienia, rekolekcjach oraz regularnego korzystania z sakramentów. Aspirant uczy się też patrzeć na świat i drugiego człowieka oczami księdza Bosko. A później teoria spotyka się z praktyką i aspirant angażuje się w konkretne działania. Gdy już ta osoba czuje się gotowa, a odpowiedzialny za formację w centrum lokalnym, bo zawsze są tacy odpowiedzialni, potwierdzą dojrzałość aspiranta, aspirant składa pisemną prośbę o dopuszczenie do złożenia przyrzeczenia. Podczas uroczystej mszy świętej składa się przyrzeczenie i jest to bardzo uroczyste, publiczne zobowiązanie przed Bogiem, że Będziemy realizować swoje przyrzeczenia chrzcielne poprzez wierność charyzmatowi salezjańskiemu. Od tego momentu aspirant staje się pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Ale złożenie przyrzeczeń nie kończy drogi. Jako salezjanin współpracownik wchodzi się w etap formacji ciągłej. Oznacza to, że raz w miesiącu uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych swojej lokalnej grupy. Wspólnie się modlimy, planujemy akcje dla młodzieży i po ludzku też budujemy silną, wspierającą się wspólnotę przyjaciół.
4: Jakie znaczenie dla mieszkańców Jasła ma fakt, że ksiądz Kazimierz Wojciechowski został pierwszym w historii miasta błogosławionym?
5: To jest niesamowite uczucie wiedzieć, że pierwszy w 650-letniej historii miasta błogosławiony to jest właśnie nasz rodak, który chodził tymi samymi ulicami, biegał nad Wisłoką i został ochrzczony w naszej jasielskiej farze, a także odprawił swoją mszę prymicyjną. I teraz mijając dom przy ulicy Metzgera czy rondo, które nosi imię księdza Kazimierza Wojciechowskiego, nie patrzymy już na tą bezimienną postać z historii, ale na człowieka, które korzenie wyrastają właśnie z tego miasta, z Jasła. Ta historia nie jest jakaś odległa, bowiem w Jaśle wciąż żyją bliscy krewni księża Kazimierza, a pamięć o nim jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I dzięki właśnie zaangażowaniu lokalnych salezjanów i różnych mieszkańców miasta Jasła, także naszego księdza proboszcza Zbigniewa Iżyka i wystawie na naszym rynku, losy księdza Kazimierza stały się częścią naszej wspólnej sąsiedzkiej tożsamości. I dla wielu z nas ksiądz Kazimierz przestał być tylko taką postacią historyczną, a stał się naszym takim osobistym orędownikiem. Świadomość, że Jasło ma teraz w niebie kogoś, kto pochodzi właśnie z tego miasta, daje nam ogromne poczucie takiego duchowego wsparcia w codziennych troskach i problemach. Już teraz wiemy, że mamy właśnie swojego orędownika w niebie. Ksiądz Kazimierz zarażał młodzież energią, radością, miłością do sportu i muzyki. Pokazał wszystkim, że świętość to nie jest smutek, ale radość właśnie i codzienna życzliwość. Ale jego męczeństwo w Auschwitz to dla nas potężna lekcja odwagi. Uczy nas, jak w trudnych chwilach stać murem za drugim człowiekiem i nie tracić godności w tych tak bardzo trudnych czasach.
4: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Beata Cygnar, koordynator Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, była gościem porannej rozmowy.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dzień dobry, a dzisiaj gościem poranka jest pani Ewa Szymko, przez większość, szczególnie tych najmłodszych, nazywana ciocią Fioną, którą również możecie kojarzyć z pyszności w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
4: Moi drodzy, książka kucharska pani Ewy jest już dostępna. Karpackie smaki, kuchnia Krosna i okolic. Pani Ewo, kiedy książka została udostępniona po raz pierwszy dla wszystkich?
1: Promocja książki odbyła się 17 maja w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. No i wtedy udostępniliśmy książkę dla wszystkich. Z radością ogromną dla mnie i mam nadzieję dla wszystkich nas była ta promocja. Ludzi było dużo, biletowaliśmy, ponieważ zainteresowanie było ogromne, a nasze etnocentrum niestety, ale nie może pomieścić tyle dostojnych gości, no więc musieliśmy biletować. Także przy dużej ilości osób ta promocja odbyła się z wielką radością, szczęściem, przynajmniej dla mnie, bo ja mówię zawsze, że nie spodziewałam się, że ja, zwykła, prosta dziewczyna ze wsi, kiedyś doczekam się właśnie swojej własnej książki. To było dla mnie ogromne, ogromne przeżycie.
4: A jak zrodził się pomysł, by książka kucharska powstała? Chociaż chyba nikogo nie dziwi, że kiedyś musiało to nadejść.
1: Zaczęło się to w okresie pandemii. No wtedy tej pracy było mniej, nie mogli nas odwiedzać nasi goście, no więc staraliśmy się po prostu działać na innych płaszczyznach. I między innymi wpadłam na taki pomysł i poprosiłam o to, czy będę mogła sobie od czasu do czasu w wolnej chwili zapisywać te stare przepisy. No i dostałam pozwolenie, z czego bardzo się ucieszyłam i tak sobie od czasu do czasu wpisywałam przepisy, żeby mi nie uleciały z pamięci i tak coraz to więcej tych przepisów nagromadziłam i gdzieś ten zeszyt z tymi przepisami zostawiłam w depozycie u pani kierownik. No i tak sobie leżał i tak sobie czekał, aż się doczekał.
4: A czy jak była pani młodsza, to zdarzało się tak, że obserwowała pani swoje babcie, prababcie i wtedy zrodziła się ta miłość do gotowania?
1: Tak, chyba tak. Ja powiem szczerze, że chyba ta miłość do gotowania to... Ja nie wiem, czy ja to mówię, śmieję się, że wyssałam z mlekiem mamy lub babci, ale tak to się potocznie kiedyś nazywało, ale prawda jest taka, że pamiętam od dziecka zabierałam takie stare zakrętki na słoiki, które już się nie nadawały do niczego, a czasami nawet, powiem szczerze, podkradała mi te dobre, gdzie to było też no, rzeczą straszną i gotowałam gdzieś tam na kawałku jakiejś cegły czy jakiegoś pustaka, rzucałam listki, lałam wodę, udawałam, że bawię się w domek i gotowałam i tak jakoś ta miłość do tego gotowania no cały czas była ze mną i tak mi się wydaje, że to była moja ścieżka życia.
4: A pamięta pani swój taki pierwszy udany przepis?
1: Udany nie, ale nieudany tak.
4: Udany?
1: Nieudany tak. Pierwszym moim nieudanym przepisem były pierogi, które własnoręcznie zrobiłam i które po ugotowaniu wszystkie się po prostu rozlazły. Farsz był osobno, placki pływały osobno i to było straszne. Ja po prostu wtedy to przeżyłam i przez 2 miesiące schodziłam na dół do kuchni, gdzie już byłam, mówię, młodą mężatką. Schodziłam na dół do kuchni i metodą prób i błędów próbowałam nauczyć się zrobić ciasto. To było dla mnie no wyzwanie, ale doszłam do perfekcji, dlatego zawsze, ale to zawsze mówię ludziom młodym, nie zrażajcie się. Trening czyni mistrza, metodą prób i błędów na pewno się wam uda.
4: A czym dla pani jest tak naprawdę gotowanie?
1: Czym jest dla mnie gotowanie? Myślę, że to jest moja ogromna pasja, moja miłość. Ja powiem szczerze, że ja przy gotowaniu odpoczywam. Ogromnie się relaksuję. I to jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, które uwielbiam w życiu robić.
4: A co znajduje się wśród przepisów w pani książce kucharskiej?
1: Wśród przepisów znajdziecie państwo wszystko. Znajdziecie przepisy na chleby różnego rodzaju, i te na zakwasie, i te na drożdżach, i te na maślance. Znajdziecie państwo przepisy na pruziaki staropolskie, z którego właśnie nasze okolice Krosna słyną. Znajdziecie państwo zupy bardzo zdrowe, pożywne, aromatyczne. Znajdziecie państwo słodkości. Znajdziecie przepisy na potrawy z ziemniaka, z kapusty. Tego jest cała, no oczywiście pierogi w wielu odsłonach. Tego jest cała masa, bo jest ponad 40 przepisów.
4: A gdzie możemy, kolokwialnie powiem, dorwać pani książkę?
1: Szanowni państwo, książka dostępna jest w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Jest bardzo duży nakład i każdy, kto będzie miał ochotę zakupić moją książkę, będę niezmiernie wdzięczna i zapraszam do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej po jej nabycie.
4: A czy każdy laik znajdzie coś w niej dla siebie? Mam tu na myśli osoby, które gotują, ale no zdarza się jak to w kuchni, że czasem coś nam nie wyjdzie. Czy te przepisy są proste?
1: Szanowni państwo, według mnie są bardzo proste, bo kuchnia staropolska była kuchnią bardzo prostą, ale była niesamowicie wartościowa ze względu na swoje wartości odżywcze i mówię, nie była skomplikowana, bo jadło się to, co Matka Ziemia urodziła, to, co można było pozyskać w ogrodzie, w polu, w sadzie, w lesie i ja myślę, że to są chyba najlepsze smaki i my teraz, zauważyłam, zaczynamy wracać do tego rodzaju smaków. Już chyba nam się troszeczkę te nowości poprzejadały, a z sentymentem i z nieukrywaną przyjemnością widzę, ludzie wracają do tych smaków, z czego ja osobiście ogromnie się cieszę.
4: Szczególnie do tych dań ziemniaczanych.
1: Tak, Dokładnie.
4: Powracamy. A ma pani jakiś taki swój ulubiony przepis z tej książki?
1: Wszystkie te przepisy są moje ukochane, wypieszczone, wypielęgnowane i przechowywane od pokoleń, ale powiem szczerze, nie spotkałam się tutaj pierwszy raz, jak zrobiłam w Etnocentrum placki ziemniaczane po iwelsku z białym serem. Okazały się hitem, także to jest chyba jeden z takich właśnie przepisów.
4: Pamiętam, że dawniej było tak, że jak dana osoba, no w przypadku jest to pani, miała taki talent do gotowania, no nie chciała dzielić się tymi przepisami. Dlaczego postanowiła pani, że ujrzą światło dzienne?
1: Szanowni Państwo, bo ja ten rozdział mojego życia zatytułowałam sobie Ocalić od zapomnienia. Ja bym bardzo chciała, żeby ta książka trafiła do jak najszerszego grona odbiorców i żebyście Państwo sięgnęli po jakiś przepis i żebyście wspólnie ze mną ugotowali którąś z potraw i, no, i powiedzieli, no, ciotka Fiona, dobre to było.
4: A czy znajdziemy tam również przepisy kuchni łemkowskiej?
1: Tak, jak najbardziej. O, przepraszam, to też pominęłam. Jak wiadomo, zamieszkiwali tutaj różni ludzie. Byli to Łemkowie, byli to Żydzi. Także w hołdzie dla Łemków, w hołdzie dla Żydów, mam tam też niektóre przepisy z kuchni łemkowskiej.
4: I na tym obecnie zakończymy za rozmowę. Dziękuję. Tak tylko przypomnę, pani Ewa Szymko, ciocia Fiona, była gościem poranka. Zapraszam oczywiście do gotowania. Mnóstwo przepisów kuchni staropolskiej, łemkowskiej. Warto też posmakować korzeni, tak jak już to pani wspomniała. Dziękuję raz jeszcze.
1: Ja również Państwu dziękuję i zapraszam do Etnocentrum, żebyście Państwo zakupili tę książkę, bo uważam, że naprawdę warto. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
4: Beata Rogaczewska, studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, jest dzisiaj gościem porannej rozmowy. Cześć Beatko, witam Cię.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
4: Może zacznijmy od tego, co możesz powiedzieć o kierunku, na którym studiujesz, jak wyglądają zajęcia.
6: Pani redaktor, tutaj na samym początku chciałabym wspomnieć, że kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest pan dr Jacek Kraś, który bardzo świetnie rozwija ten kierunek. Dzięki temu daje on wiele możliwości studentów. Bardzo dobrze łączona jest tutaj praktyka z teorią. Jeżeli chodzi właśnie o te zajęcia praktyczne, mamy czy to też wyjścia do sądu, czy do prosektorium, mamy możliwość uczestniczenia właśnie w sekcji zwłok. Mamy zajęcia na strzelnicy, więc jak tutaj Państwo widzą, jest tutaj dużo możliwości rozwoju też tego naukowego, bo mamy wiele interdyscyplinarnych studenckich kół naukowych, dzięki którym student może wyjeżdżać na konferencje naukowe i też pisać chociażby artykuły, więc widzimy, że tutaj kierunek bardzo prężnie się rozwija.
4: Czyli jest też taka różnorodność zajęć.
6: Tak, łączymy zarówno tutaj zajęcia te typowo naukowe z tą

0: czym jest alert RCB?
1: Alert RCB jest to system powiadamiania ludności o zagrożeniach. Są to krótkie wiadomości tekstowe, tutaj w postaci SMS-u, które dostajemy na nasze telefony komórkowe. Tutaj nadawcą wiadomości jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które właśnie wysyła nam te wiadomości. Co najważniejsze, mają one tylko 160 znaków i nie zawierają znaków tutaj z polskimi literami. Tutaj jest bardzo ważne, więc jest to system, instrument państwowy właśnie, który informuje nas o zagrożeniach.
0: Powiedz mi proszę o szczegółach, czego dotyczyła prezentacja?
1: W prezentacji postarałam się przedstawić właśnie tutaj problem, jak częstotliwość wysyłania alertów wpływa na ich odbiór wśród respondentów, ponieważ okazuje się, że w przeprowadzonych przeze mnie badaniach, gdzie badałam grupę 203 osób w listopadzie 2024 roku, 85% respondentów deklarowało, że zdarzyło mi się dostać w ciągu jednego dnia więcej niż jeden alert w przeciągu dnia. I właśnie tutaj postawiłam sobie pytanie, czy jeden alert w ciągu dnia nie wystarczy, ponieważ też ponad 70% respondentów deklaruje, że właśnie dostając zbyt dużą ilość właśnie alertów, no może to się przyczynić do tego, że w sytuacji dużego zagrożenia ludzie oceniają właśnie to nadchodzące niebezpieczeństwo za nieistotne.
0: A jak najczęściej reagujemy na takie alerty? Co wynika z przeprowadzonych przez ciebie badań?
1: Z przeprowadzonych badań wynika, że 44% respondentów ignoruje alerty, a ponad 55% w ogóle ich nie czyta, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że do praktycznie połowy respondentów ta wiadomość tak naprawdę nie dochodzi.
0: A jak wyglądały badania prowadzone przez ciebie?
1: Metodą badania był sondaż diagnostyczny, technika ankieta. Jeżeli chodzi o narzędzie, tutaj był wykorzystany kwestionariusz ankiety i tak jak już tutaj wspomniałam, były one przeprowadzane w listopadzie w 2024 roku i tutaj respondenci tutaj byli to osoby zamieszkałe na województwie głównie podkarpackim, ponieważ jestem stąd i właśnie do tych respondentów mi się udało tutaj dotrzeć. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ościenne województwa, również tutaj to badanie możemy zaliczyć tak, że przekłada się właśnie na ościenne województwa, natomiast no, nie możemy tutaj mówić o całej Polsce.
0: A co powoduje zbyt duża częstotliwość wysyłania alertów? Czy możemy przestać zwracać na nie uwagę?
1: Jeżeli właśnie chodzi o tą częstotliwość, to właśnie tak jak tutaj respondenci też odpowiedzieli, no ignorują po części alerty, nie czytają ich i właśnie może to doprowadzić do zignorowania poważnego zagrożenia, które właśnie nadejdzie niebawem, może nadejść, tak? Ale właśnie co ciekawe, że 93% respondentów w dalszym ciągu chce, aby te alerty były wysyłane do nich i nie chce ich ograniczenia, więc tutaj możemy mówić troszeczkę o takim paradoksie, że ludzie mimo wszystko chcą być informowani, mimo że często tak naprawdę tych alertów nawet nie odczytują.
0: A na jakiej podstawie powstaje taki alert?
1: Taki alert powstaje na podstawie tutaj informacji od służb czy też od instytucji, które właśnie zapewniają bezpieczeństwo w danym regionie i właśnie one, te służby czy też instytucje przesyłają alerty do informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie właśnie dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa decyduje, czy dana informacja będzie alertem, czy też nie. I właśnie w Centrum Operacyjno-Analitycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa taki alert jest przygotowywany, przesyłany właśnie tutaj do operatorów sieci komórkowej i oni właśnie go rozsyłają. Obecnie najmniejszym obszarem, na jaki alert jest rozsyłany, to tutaj jest właśnie obszar powiatu.
0: A więcej jest pozytywów czy negatywów alertów RCB?
1: Uważam osobiście, że więcej tutaj jest pozytywów, ponieważ warto ostrzegać ludzi o zagrożeniach, nawet tych, które się nie wydarzą, ponieważ respondenci deklarują, że stosują się do tych zaleceń zamieszczanych w alertach, więc lepiej zapobiegać niż leczyć, jak to mówimy, więc uważam, że tutaj alerty na pewno mają pozytywny wymiar.
0: A czy z alertu RCB można się wypisać, by takich wiadomości nie otrzymywać? No na pewno są też osoby, które no wiadomo, są też te pozytywy i negatywy, przykładowo osoba, która nie chce takich dostawać.
1: Pani redaktor, oczywiście z alertów nie da się wypisać. Każdy posiadacz telefonu komórkowego zalogowany właśnie tutaj do stacji bazowej BTS na terenie objętym zagrożenia taką wiadomość dostanie i tutaj no, nie ma możliwości wypisania się.
0: A co w przypadku, gdy takiego ostrzeżenia nie dostaniemy? Chociaż no, przykładowo wieczorem przez miasto przeszła burza, no nie otrzymaliśmy takiego alertu. Co wtedy?
1: Widocznie tutaj służby uznały, że

0: nie jest to na tyle duże zagrożenie, aby poinformować o nim w alercie RCB, ponieważ alert RCB ma tutaj właśnie informować o tych poważnych zagrożeniach zagrażających zdrowiu, życiu ludzkiemu, a także mieniu w znacznych obszarach, więc widocznie właśnie służby i instytucje monitorujące stan uznały, że to zagrożenie nie jest tak niebezpieczne dla ludzi.
1: Beatko, a co wynika jeszcze z przeprowadzonych przez Ciebie badań?
0: Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika między innymi to, że właśnie ludzie chętnie odczytywaliby alerty, gdyby pojawiła się skala, chociażby taka kolorystyczna właśnie w wiadomościach, gdzie oszacowalibyśmy tą skalę tego naszego ryzyka, porównując prawdopodobieństwo i właśnie skutki wystąpienia danego zagrożenia. I moglibyśmy na przykład ocenić sobie właśnie taką skalę, gdzie czerwony to by były zagrożenia bardzo niebezpieczne, żółty takie średnie i zielony to jakieś informacje, takie jak chociażby o zrzucaniu szczepionki na lisa. I to na pewno bardzo ułatwiłoby właśnie odbiór tych alertów.
1: Pomożesz to zmienić?
0: Mam nadzieję, że tak.
1: Za rozmowę dziękuję. Takim oto akcentem zakończymy. Tak tylko przypomnę, Beata Rogaczewska, studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, była gościem rozmowy.
0: Dziękuję za zaproszenie do studia oraz za rozmowę.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie o poranku naszych słuchaczy i gościa w studio, trenerkę personalną Karolinę Wolańską. Cześć,
2: Karolka. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Cieplejsze dni, a co za tym idzie, więcej motywacji. Forma na lato w końcu też sama się nie zrobi. Karolka, o co musimy zadbać, szczególnie gdy zdecydujemy się, że chcemy wreszcie coś, kolokwialnie powiem, ze sobą zrobić?
2: Pierwszą najważniejszą rzeczą to jest podjęcie decyzji, czyli zdecydujemy się na zmiany w swoim życiu, wyznaczamy sobie cel i skrupulatnie do niego dążymy.
1: Często jest tak, że mówimy, a zacznę od jutra, później to jutro zamienia się w pojutrze. Jak podjąć taką decyzję, że chcemy zmienić siebie na lepsze?
2: Trzeba sobie uświadomić najważniejszą rzecz, że decyzja to nie jest emocja, czyli po prostu decydujemy się, że coś zmieniamy w swoim życiu i realizujemy ten cel, prawda? No i tutaj nie ma wymówek, czyli jesteśmy zdyscyplinowani i każdego dnia dążymy do tego swojego celu.
1: Często tak jest, że no nie trzymamy się tej dyscypliny, jest to dla nas ciężkie. Jak się zmotywować do działania?
2: Jak się zmotywować do działania? Myślę, że słowo motywacja jest właśnie chwilowa i tutaj trzeba sobie wypracować pewne nawyki, które pozwolą nam trenować, chodzić na te treningi, nieważne czy będzie deszcz, czy nie deszcz, czy będziemy się dobrze czuć, czy nie, będziemy realizować plan, który sobie założyliśmy. Jest to ciężkie, ale myślę, że da się to wypracować.
1: Często jest tak, że wstydzimy się tych pierwszych treningów, szczególnie na siłowni. Jak się przełamać?
2: Jak się przełamać? Myślę, że każdy z nas spotyka się z takim wstydem, prawda, na pierwszych treningach. Ja też to przerabiałam, bo jestem osobą, która też kiedyś zaczynała, prawda? Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy nie zwracali uwagi na innych, prawda? Każda osoba, która przychodzi na siłownię, przychodzi w jakimś celu. Jedni może przychodzą, żeby lepiej wyglądać, żeby sobie poradzić właśnie z emocjami. Myślę, że jako osoba trenująca już dobrych 10 lat, będąc trenerem, te pytania są tylko w naszej głowie. Dużo osób po prostu na nas nie zwraca uwagi.
1: No właśnie, jak to jest z tą uwagą? Co w przypadku, gdy rzeczywiście czujemy kogoś wzrok na sobie na tej siłowni i przez to zniechęcamy się, żeby dalej uczestniczyć w treningach?
2: Ja myślę, że tutaj wynika to z tego, że to my się rozglądamy bardzo dookoła na tej siłowni, kto coś robi i jak to wygląda. Wiadomo, jeśli łapiemy z kimś kontakt wzrokowy, to ta osoba na nas patrzy. Myślę, że taką fajną opcją, jeśli chodzi o to, są słuchawki. Włączyć sobie swoją ulubioną muzykę, skupić się na tym, co mamy zrobić, mieć plan treningowy, czyli wchodzimy na siłownię, wykonujemy te ćwiczenia, wychodzimy i to jest taki, myślę, że fajny sposób na to, żeby się tym nie przejmować.
1: A co w przypadku, gdy tak przykładowo chcemy przytyć, wiadomo, osobom szczuplejszym ciężej jest rozpocząć swoją przygodę na siłowni. Jak podjąć kroki, by właśnie zmyć z siebie ten wstrzymanie? wstyd?
2: Tutaj bym poleciła jak najbardziej opiekę trenerską, ewentualnie dietetyka, bo tutaj wszystko sprowadza się do dodatniego bilansu, prawda? Jeśli chcemy przytyć, musimy mieć nadwyżkę kaloryczną. Jeśli chcemy schudnąć, musi być ten bilans ujemny i musimy stosować się 100% do planu, który mamy rozpisany przez trenera i oczywiście monitorować nasze postępy.
1: Tak jak wspomniałaś, dieta jest równie ważna, gdy trenujemy. O czym musimy szczególnie pamiętać?
2: Szczególnie musimy pamiętać o zbilansowanej diecie, czyli bogatej w białka, węglowodany i tłuszcze, żeby to były produkty nieprzetworzone, przede wszystkim zdrowe. No i tutaj o ilości też, ilość posiłków dziennie, choć tak naprawdę, no, jeśli mam powiedzieć z mojego doświadczenia, to liczy się bilans dnia niż posiłków, bo każdy z nas jest inny i dla jednego na przykład będzie możliwość gotowania 5 posiłków dziennie, dla drugiej osoby 4, a jedna będzie chciała zjeść 3 posiłki, więc tutaj wszystko w zależności od danej osoby i zawsze uważam, że to dieta ma być dla nas, nie my dla diety, więc trener, jeśli wysłucha naszych potrzeb i będziemy to robić z głową, prawda, no to myślę, że efekty będą jak najbardziej gotowe.
1: Karolka, prowadzisz również zajęcia dla kobiet z boksu. Jakie są zalety takiej aktywności?
2: Tak, prowadzę takie zajęcia. Jeśli chodzi o zalety, wiadomo, jest to ruch, jest to rozładowanie ogólnego napięcia, stresu, jest to wyjście z domu oczywiście, jest to fajna atmosfera, są to zajęcia ogólnokondycyjne, połączone z elementami boksu, więc tutaj sobie możemy manewrować na różnej płaszczyźnie.
1: A jak ubrać się na pierwszy trening?
2: Przede wszystkim wygodnie.
1: Czyli co byś poleciła? Czyli standardowo leginsy?
2: Tak, standardowo leginsy, które nam nie krępują ruchów i tutaj w zależności od tego, czy się dobrze czujemy w topie, czy jakiejś bluzce, przylegająca, nieprzylegająca do ciała, to już jest kwestia gustu. Pamiętajmy, że jeśli chcemy zacząć, to tak naprawdę są nam potrzebne tylko dresy i zwykły t-shirt.
1: A w jaki sposób możemy analizować swoje postępy treningowe?
2: Jeśli chodzi o analizowanie...
1: Chyba teraz bardzo popularne są zdjęcia, nie? Naszej sylwetki przed, po...
2: Tak, tutaj się zgodzę. Myślę, że na początek najlepiej zrobić pomiary przed rozpoczęciem swoich zmian i zrobić sobie zdjęcia. I tutaj po jakimś określonym czasie możemy sobie te zdjęcia zrobić i porównać kolażem, jak to wyglądało przed rozpoczęciem i po. Jest to bardzo motywujące, no bo na zdjęciach widzimy zmiany. Z kilogramami może być różnie, dlatego że często nie są one wyznacznikiem naszej formy, prawda? Jeszcze polecę, jeśli ktoś na przykład by chciał, no nie wiem, więcej dźwigać ciężarów, bo też są ludzie ukierunkowani w tą stronę, to możemy sobie prowadzić taki dziennik, w którym piszemy sobie, na ile po prostu zrobiłyśmy sobie, ile dołożyłyśmy ciężaru na danym treningu. Także wszystko zależy od nas, jaki mamy cel, no i tutaj sobie ustalamy sami.
1: A czy jak już zobaczymy te postępy treningowe, nie jest tak, że trochę uzależniamy się od tej siłowni, od treningów, w tym pozytywnym oczywiście aspekcie?
2: Oczywiście, jest to bardzo uzależniające i jestem tego przykładem, dlatego trenuję dużo, lubię trenować i myślę, że wchodzi w to w nawyk. Takie wypracowanie nawyku trwa średnio od 30 do 60 dni, dlatego jak będziemy zaczynać, musimy mieć to z tyłu głowy, że to jest jednak proces i nie będziemy tego mieli tak już od tak.
1: Karolka, przypomnij jeszcze, ile lat już trenujesz?
2: Myślę, że tak, jakbyśmy złączyli, to będzie 10 lat.
1: Karolka, a co w przypadku, gdy sami zniechęcimy się po treningach? Zakwasy, dieta, no nie dla każdego jest to proste rozwiązanie.
2: W treningach jest to nieuniknione, także zakwasy i wychodzenie ze swojej strefy komfortu, wiadomo, jest rzeczą niefajną, ale jeśli my już się wdrożymy w ten proces i będziemy widzieć te efekty i że ten plan jest zrealizowany zgodnie z naszymi takimi celami, no to wtedy myślę, że my te zakwasy jesteśmy w stanie nawet polubić.
1: Początki są najtrudniejsze, nie?
2: Tak, początki są najtrudniejsze. Wiadomo, życie bywa różne i mogą być przeszkody, wiadomo, brak czasu, pewne rzeczy mogą nam wyskoczyć. Ważne jest to, nawet jeśli zrobimy ten krok w tył, pamiętać o tym, że później będziemy mogli zrobić dwa do przodu, a wielkie rzeczy tworzą małe kroczki, także tutaj nie można się poddawać.
1: A dlaczego trening siłowy jest tak ważny, szczególnie dla kobiet? Bo mało się o tym mówi, a jednak jest to ważne.
2: Myślę, że dlatego pięknie nam kształtuje sylwetkę. Tutaj pięknie nam wysmukla, wzmacnia nam ciało. Jak wiadomo, silne mięśnie to zdrowy kręgosłup. Korektujemy sobie postawę. Także tutaj jak najbardziej należy trenować siłowo. Badania naukowe pokazują, że duża ilość mięśni to jest długowieczność, więc tutaj te mięśnie są nam potrzebne.
1: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, trenerka personalna Karolina Woleńska była gościem rozmowy. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dzisiaj gościem poranka jest Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leskiej Policji. O jakich takich podstawowych zasadach muszą pamiętać dzieci i rodzice podczas odpoczynku?
4: Bezpieczne wakacje opierają się na edukacji i profilaktyce. Dla dzieci najważniejsze zasady to kąpiele tylko w miejscach strzeżonych, bezwzględne noszenie kasku podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz znajomość numerów alarmowych. Rodzice z kolei muszą zadbać o weryfikację organizatora wypoczynku przed wysłaniem dziecka na kolonie czy obóz oraz ustalić z dziećmi jasne zasady komunikacji.
3: Czas wakacji to moment, kiedy wiele dzieci będzie wyjeżdżać na kolonie. O jakich zasadach bezpieczeństwa tutaj muszą pamiętać?
4: Podczas kolonii dzieci muszą bezwzględnie słuchać poleceń wychowawców i nie oddalać się od grupy bez ich zgody. Kluczowe jest również dbanie o higienę osobistą, stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, odpowiednie nawadnianie organizmu, a także natychmiastowe zgłaszanie opiekunom każdego złego samopoczucia, urazu czy zauważonego zagrożenia.
3: Na tą kolonię dzieci będą oczywiście pewnie wyjeżdżać autobusami. Czy możliwa jest kontrola autobusów przed takim wyjazdem i na jakich zasadach?
4: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, stan ich trzeźwości i ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów, który można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. W powiecie leskim nie ma takiego stałego punktu kontroli, ale zawsze można się na taką kontrolę umówić, dzwoniąc do nas odpowiednio wcześniej. Numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Leskiej Policji.
3: Żyjemy w takich czasach, że część dzieciaków pewnie wakacje będzie spędzać w internecie. Jak ustrzec właśnie ich przed niebezpieczeństwem w tym miejscu?
4: Aby ustrzec dzieci przed zagrożeniami w internecie, na przykład cyberprzemocą czy nieodpowiednimi treściami, kluczowa jest otwarta rozmowa i budowanie zaufania. Podstawą ochrony jest rozmowa i relacja z rodzicem. Dziecko musi wiedzieć, że w razie trudnej sytuacji, na przykład gdy ktoś je obrazi albo wyśle niepokojące materiały, może zwrócić się do opiekuna bez obawy o karę. Warto pytać, co dziecko robi w sieci, w jakie gry gra, z kim rozmawia. Trzeba tłumaczyć najmłodszym, że w internecie nie każdy jest tym, za kogo się podaje i że nieznajomym nigdy nie wolno podawać swoich danych. Rodzic powinien także ustalić zasady korzystania z sieci, zainstalować oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej i nauczyć dziecko krytycznego podejścia do informacji. I niezwykle ważne jest ustalenie limitów, zwłaszcza w wakacje, gdy my pracujemy, a dzieci ten czas spędzają bez nas. Jasne reguły zapobiegają uzależnieniu od ekranów i ułatwiają dziecku funkcjonowanie w cyfrowym świecie.
3: Wakacje to też moment wyjazdów. O czym musimy pamiętać, planując taki wyjazd i na przykład przy wynajęciu noclegu?
4: Planując wyjazd i wynajem noclegu, najważniejsze jest dokładne zweryfikowanie lokalizacji pod kątem naszych planów, sprawdzenie zasad anulowania, upewnienie się co do ukrytych kosztów, na przykład opłaty klimatycznej, kaucji, no i analiza opinii poprzednich gości. Jeśli nie jesteśmy do końca pewni jakiejś miejscówki, warto po prostu tam zadzwonić, dopytać się, upewnić, że nie trafiliśmy na jakąś fałszywą ofertę. ofertę.
3: A jeśli chodzi o wyjazd za granicę, o czym trzeba pamiętać, by ten wyjazd był bezpieczny?
4: Bezpieczny wyjazd zagraniczny wymaga sprawdzenia aktualnych wymogów wjazdowych, na przykład dotyczących paszportu, wizy. Należy upewnić się, czy paszport albo dowód osobisty są ważne odpowiednio długo i sprawdzić na stronach rządowych, czy do naszego celu podróży potrzebna jest wiza. Koniecznie trzeba wykupić polisę pokrywającą koszty leczenia i transportu medycznego, a podróżując po Europie, wyrobić sobie bezpłatną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Warto też zarejestrować swój wyjazd w rządowym systemie Odyseusz, co ułatwi konsulowi kontakt i pomoc w razie sytuacji kryzysowej. Warto też poznać lokalne prawa, obyczaje i zapisać sobie numery do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej.
3: Czas wolny to też moment, kiedy część osób wyjeżdża do pracy sezonowej. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas takiego wyjazdu i w samej pracy sezonowej też?
4: Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie. W mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych. Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących np. warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinny wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości czy podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia. Dlatego przed wyjazdem do pracy sezonowej najważniejsze jest dokładne zweryfikowanie pracodawcy albo agencji i podpisanie legalnej umowy w znanym nam języku przed wyjazdem. Należy unikać ofert, które wydają się zbyt atrakcyjne i wymagają wpłacenia zaliczek przed podjęciem zatrudnienia.
3: Aktywność fizyczna to też jeden z elementów wakacji. Jakie najważniejsze zasady obowiązują użytkowników hulajnóg oraz rowerów?
4: Najważniejsze zasady dotyczą wieku i uprawnień. Hulajnogą elektryczną mogą samodzielnie poruszać się tylko osoby, które ukończyły 13 rok życia. Młodsi mogą z nich korzystać wyłącznie w strefie zamieszkania pod opieką dorosłego. Do kierowania hulajnogą elektryczną w wieku od 13 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Rowerzyści muszą posiadać kartę rowerową do 18 lat lub dokument poświadczający pełnoletność. Zarówno rower, jak hulajnogę elektryczną należy prowadzić po drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone. Jeśli brakuje drogi rowerowej, użytkownicy hulajnóg mogą poruszać się po jezdni, ale tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Rowerzyści mogą jeździć po ulicach z wyższym limitem prędkości, oczywiście poza drogami ekspresowymi i autostradami. Jazda po chodniku dotyczy w zasadzie tylko hulajnóg elektrycznych i to w określonych przypadkach, gdy brakuje drogi dla rowerów, a na jezdni limit przekracza 30 km na godzinę. Pamiętajmy, że na chodniku to pieszy ma zawsze bezwzględne pierwszeństwo, a użytkownik hulajnogi ma obowiązek poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego. Należy również pamiętać, że w tym roku zmieniły się przepisy i od 3 czerwca jazda w kasku ochronnym na rowerze i hulajnodze jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które nie ukończyły 16 roku życia. My natomiast zachęcamy również osoby starsze, by także jeździły w kaskach. Dbajmy o własne zdrowie podczas wakacji i nie tylko wakacji.
3: Na tym zakończymy dzisiaj. Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leskiej Policji, była gościem. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, a całą rozmowę znajdziecie na stronie internetowej trendyradio.pl w zakładce audycje.
5: Reklama.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.
7: instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Reklama.
9: W tej części programu będzie relacja z koncertu Rozpaleni Duchem w Brzozowie. Na początek jednak rozmowa z poseł RP Marią Kurowską.
1: Mieszkańcy Brzozowa oraz przyjezdni goście mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu artystycznym. W brzozowskim Parku Jordanowskim wystąpiła formacja Rozpaleni Duchem, znana ze swoich pełnych energii i głębokiego przekazu aranżacji. W wydarzeniu wziął udział Mariusz Bieńczak, zastępca burmistrza gminy Brzozów.
10: Takie wydarzenie też jest pewnym sposobem przekazywania młodzieży, dorosłym, pewnych wartości. Myślę, że Rozpaleni Duchem te wartości pokazują. Pokazują w bardzo różny sposób. Tutaj, jak słyszałem wcześniej, jest też ksiądz rapujący na przykład, który w zupełnie innej formie niż jesteśmy przyzwyczajeni, to w kościele, gdzie jest wszystko bardzo na poważnie. Tutaj jest troszkę w innej formie, ale ta treść, która jest przekazywana, jest też bardzo wartościową treścią, pokazującą nam pewne sposoby na promowanie katolicyzmu w Polsce.
1: Pomysłodawcą i inicjatorem całego projektu jest ksiądz Dominik Długosz.
11: Nie ukrywamy, że mamy już gotowy repertuar z Sanoka, więc troszeczkę kilka utworów powtórzymy, więc będą i utwory rapowane. Jest z nami jak zawsze ksiądz Maciek Marszałek, który jest teraz na parafii w Lesku. Jak zawsze zaprezentują się dzieci ze swoimi dwoma utworami. Będą utwory takie bardzo spokojne, które skłaniają do refleksji, do modlitwy, ale też i chcemy, żeby to była zabawa, więc zawsze człowiek się raduje właśnie przy dobrej, radosnej muzyce, więc tego repertuaru takiego radosnego również nie zabraknie. Nie ukrywam, że teraz w składzie nie ma nas wszystkich, bo no, termin był drugi, pewnie nie do końca też planowany, jednak władze miasta Brzozowa i powiatu zaprosiły nas i nie ukrywam, że jest nas troszeczkę mniej. Trudno jest to zgrać, bo wtedy trzeba pytać przede wszystkim, czy nasz dyrygent może w innym terminie, czy mogą też pozostałe osoby, głównie instrumentalne. Mentaliści. Oni chcą, więc to chyba jest też taki sukces, że to, że angażują się, to angażują się dlatego, że chcą, że podoba im się to, że ten poziom staje się taki dosyć wysoki, że się tutaj niektórzy uczą, bo mamy uczniów, więc w składzie też i profesjonalnych muzyków, więc po prostu wszyscy rośniemy tym koncertem. Pomaga nam wzrastać i muzycznie, no ale też i rozwijają się talenty, więc gdyby ludzie nie chcieli, to by ich nie było po prostu. Będzie utwór księdza Maćka Wiatr, Balsam Ogień. On go napisał specjalnie na nasz koncert. To jest utwór, gdzie ksiądz Maciek sobie rapuje, ale my mamy refren, który jest śpiewany właśnie przez chór i ten utwór jest taki bardzo dosyć taki mocny, taki pełen dostojeństwa, powagi. Można go już nawet posłuchać na YouTubie u księdza Maćka na kanale, więc on jest troszeczkę inny, zaśpiewany samemu przez księdza Maćka, ale są też inne utwory, na przykład Bóg Przebudzenia. Gabriel tutaj rozwala system, bo bardzo przede wszystkim pięknie śpiewa ten utwór. Ten utwór jest taki fajny, dobry do modlitwy. Będą zaśpiewane oceany. Bardzo często spotykamy się z tym, że młodzież na rekolekcjach lubi oceany, że się odnajdują w tej piosence, lubią ją. Więc no, między innymi chociażby te trzy.
1: Mówi ksiądz Maciej Marszałek, raper oraz wikariusz w parafii w Lesku.
12: Moja pasja do rapu zaczęła się o wiele wcześniej niż po prostu teraz, bo właśnie jesteśmy tu w Brzozowie, to tu kiedyś chyba w 2009 roku na tej scenie już grałem, ale jeszcze nie będąc ani księdzem, ani w seminarium, więc to tak gdzieś jest od maleńkości. A myślę, że no, dla mnie to jest bardzo ważne, że mogę głosić Ewangelię też w tym, co kocham i co lubię, a rap jest taką częścią mojego życia. Nie jest sensem ani celem, jest dodatkiem, ale myślę, że takim bardzo skutecznym dla mnie. Pierwsza piosenka zaraz na rozpoczęcie to takie trochę reggae, połączony refren znanej piosenki Jeden dzień w przybytkach twych, a drugi to już autorski mój kawałek, który tutaj zaranżował Paweł, nasz dyrygent, Wiatr, Balsam, Ogień. Jest trochę w innej wersji w internecie, a w trochę innej tutaj. Szczerze mówiąc, trochę bardziej mi się podoba ta wersja. wersja stąd. No, rap ma to do siebie, że jest muzyką autentyczną i tam bardziej niż muzyka sama w sobie liczy się przekaz, więc myślę, że słowem. I tak jak jest w Piśmie Świętym napisane, że na początku było słowo i tym słowem jest Chrystus i od niego się zaczęło, tak i tutaj to słowo ma moc i autentyczność, że nie jest to tylko takie paplanie na scenie i gadanie, ale po prostu życie tym, o czym się rapuje.
1: Zespół zaprezentował bogaty repertuar. Znalazły się w nim zarówno dynamiczne, pełne ekspresji utwory, jak i nastrojowe ballady skłaniające do refleksji. Co dokładnie mogliśmy usłyszeć? Posłuchajcie sami.
5: Wiele spokojnych utworów, takich refleksyjnych, modlitewnych, ale też takich, przy których można trochę poszaleć, pobawić się. Wystąpią również z nami dzieci, które zaśpiewają dwie piosenki, także dla każdego znajdzie się coś fajnego. Adoracyjne, wesołe i do tańca. Takie utwory między innymi jak Oceany, Bóg Przebudzenia, Adonai, na zakończenie Duszo ma Pana chwal, także taki utwór wyciszający już na koniec koncertu, bardzo piękny. Będą też utwory, które większość osób zna, także będzie można się bez problemu włączać do śpiewania.
13: Chór i instrumentaliści. No więc jeżeli chodzi o przygotowanie, no to to już jest nasz już drugi koncert, więc do tego pierwszego koncertu przygotowania trwały dość długo, bo jak dobrze liczę, kilka miesięcy. Chyba od marca 2026 roku, właśnie tego roku. Więc no dość dużo i intensywnie było tych prób, ale fajnie jest uczestniczyć też w tych próbach, bo tworzy się oprócz jakby nauki śpiewu wszystkich partii, które się śpiewa i chóralnie i jakby wokaliści poszczególne swoje partie, to też tworzy się wspólnota, więc też to tworzy taką magiczną, indywidualną atmosferę i to jest chyba unikatowe tutaj, bo wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną tak naprawdę. Tutaj raczej... Wiadomo, chodzi o też taki wyraz artystyczny tego, też ma to dla nas duże znaczenie i jakąś wartość, ale jednak to coś takiego głębszego chyba jest najbardziej istotnego w tym wydarzeniu. No pieśni wszystkie, które śpiewamy są religijne, więc też odnosimy się tutaj do wartości duchowych i myślę, że tak naprawdę każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie. Jakby koncert jest skierowany zarówno do osób wierzących, jak i tych, którzy jednak może troszkę inaczej traktują religię, wiarę, bo myślę, że tutaj poprzez jakby słuchanie też tych utworów można skupić się na jakiejś poszczególnej treści, która jakby dotrze do człowieka, nie? Więc to też jest takie dawanie świadectwa poprzez śpiew i każdy może jakby po prostu znaleźć coś dla siebie i wtedy właśnie odkryć jakby głębię też życia i sens poprzez właśnie uczestnictwo w takim wydarzeniu.
14: No, repertuar będzie bardzo bogaty, będzie troszeczkę tutaj muzyki takiej typu hip-hop, będzie też muzyka reggae, będzie muzyka, którą będziemy mogli nie tylko uwielbiać Pana Boga, ale przede wszystkim radować się, będzie naprawdę bardzo bogaty repertuar. No, przygotowania to jest bardzo taki, bardzo mocny i napięty czas, jest to taki naprawdę, można powiedzieć, trudny też czas, ponieważ próby odbywają się każdą sobotę, są to całodniowe próby, więc jest to dla nas chórzystów, solistów, muzyków bardzo wymagający czas, ale też bardzo piękny, bo możemy siebie nawzajem jakby tutaj docierać, ale też no, tworzyć pewną też taką grupę właśnie, zawiązać taką fajną wspólnotę właśnie uwielbieniową, którą jest Rozpaleni Duchem.
1: Poseł RP Maria Kurowska jest dzisiaj gościem porannej rozmowy. Dzień dobry, witam Panią.
15: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: 6 czerwca w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczysta beatyfikacja 9 salezjanów męczenników II wojny światowej. Wśród nowych błogosławionych kościoła znalazł się pochodzący z Jasła ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Proszę powiedzieć, dlaczego beatyfikacja była i jest tak ważna dla regionu.
15: Beatyfikacja księdza Kazimierza Wojciechowskiego wraz z 8 towarzyszami, z którymi był beatyfikowany, czyli wyniesiony do tej godności błogosławionego, rozpoczęła się już dawno, bo w 2003 roku. Gdy jeszcze byłam burmistrzem miasta Jasła w latach 2006-10, wtedy już miałam spotkanie z postulatorem, czyli tym księdzem, który prowadził ten proces, odkrywał go jak gdyby, szukał szukał w dokumentach. To był ksiądz Michał Szafarski, salezjanin, który przyjeżdżał do Jasła, prowadził prelekcje dla młodzieży właśnie o błogosławionym przyszłym księdzu Kazimierzu. Natomiast potem ksiądz Szafarski zmarł, troszkę ten proces spowolniał, no ale cieszymy się, że po tylu latach jednak doszło do tego, że Ojciec Święty podjął tą decyzję w jesienią 2025 roku, że możemy przygotowywać te uroczystości beatyfikacyjne i właśnie nadszedł ten dzień. Ojciec Święty wyznaczył, że to będzie 6 czerwca 2026 roku. Tak się złożyło, że to pierwsza sobota miesiąca, bardzo dobry termin i beatyfikacja się odbyła. Byłam uczestnikiem właśnie tej uroczystości beatyfikacyjnej.
1: A proszę opisać, jak wyglądało całe wydarzenie.
15: Wydarzenie jest najważniejszym oczywiście, jak w każdym takim wydarzeniu, jest msza święta, w trakcie której na początku jest ogłoszenie, że właśnie są ci salezjanie błogosławionymi. Jest odczytany dekret Ojca Świętego i następnie są przyniesione do ołtarza. Jeżeli błogosławiony jest jakaś cząstka jego ciała, czy na przykład włosy, tak jak to było w przypadku Maksymiliana Marii Kolbego, to wtedy jest też przynoszone jako te relikwie na ołtarz. Natomiast w przypadku tych 9 salezjanów, którzy byli z południowej Polski tak naprawdę, część ze Śląska, ale po nich nie zostało nic, ponieważ oni zostali zamordowani, spaleni i w związku z tym te relikwie, które były, to były relikwie drugiego stopnia. A więc pozostałości u jednego okulary, u innych jakieś podania. W naszym przypadku, naszego błogosławionego księdza Kazimierza, to było podanie, wniosek o to, aby mógł złożyć śluby. Więc te dokumenty zostały ksiądz dziekan i ksiądz proboszcz parafii Farnej, bo właśnie o co chodzi. Ksiądz Kazimierz Wojciechowski został ochrzczony i w Jasielskiej Farze. Tutaj też miał mszę świętą prymicyjną i dlatego w tym kościele kiedyś przed laty, niemal 50 lat temu, też zostało założone Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.
1: Które działa do dzisiaj.
15: Tak, które działa do dzisiaj, które się spotyka, które nowych członków nabywa. Zachęcamy Państwa serdecznie. Sama też zostałam członkiem tego Stowarzyszenia Salezjańskiego, a to dlatego, że gdy byłam burmistrzem, salezjanie zapraszali mnie na swoje spotkanie. I ja się z nimi zaprzyjaźniłam, poznałam ideę właśnie księdza Bosko, Jana Bosko, który pracował dla młodzieży, którego misją była właśnie praca wśród młodzieży, zwłaszcza wśród chłopców, który chciał wyrwać z tych środowisk takich trudnych i aby wyrośli na ludzi po prostu, aby im dać tą bliskość, to szczęście, tą wiarę, więc bardzo dbał ksiądz Bosko właśnie o młodzież. I stąd zwłaszcza wychowywanie przez sport i dlatego tutaj znaleźli się ludzie w Jaśle, którzy byli przepojeni ideą salezjańską i mimo, że nie ma u nas zgromadzenia salezjanów, czyli księży salezjanów, to jednak stowarzyszenie powstało i to jest jedyna takie wydarzenie w skali naszej Polski, że nie przy kościele salezjańskim jest, tylko przy kościele Farnym, ale jest to stowarzyszenie.
1: I czym zajmuje się to stowarzyszenie?
15: To stowarzyszenie spotyka się, omawia bieżące sprawy, rozmawia o Panu Bogu, o tym, co się dzieje po prostu, żeby komuś pomóc, gdy są jakieś takie trudne sytuacje. Też organizuje jakieś wycieczki, konkursy dla młodzieży, więc to taka praca, która jest organiczna, twórcza.
1: A na czym polega proces beatyfikacji? Wiemy, że jest podzielony na 2 etapy, diecezjalny oraz rzymski, ale jakie są wymagania, aby beatyfikacja mogła dojść do skutku?
15: To jest, wymagania są różne w zależności od tego, czy ktoś zginął śmiercią męczeńską, przepraszam, czy też nie. Jeżeli zginął śmiercią męczeńską i jest to ewidentnie, że zginął za wiarę, to wtedy nie potrzeba trzeba już czekania na cud. Bo gdy to jest normalnie, że człowiek żyje bardzo pobożnie, że pracuje nad sobą, nade wszystko nad swoimi różnymi wadami, jeżeli pogłębia tą wiarę, jeżeli ma taką opinię świętości po prostu w środowisku, bo to tak jest, że ludzie wyczuwają, kto jest takim człowiekiem Bożym, że rzeczywiście bardzo się stara, że na pierwszym miejscu u niego jest Pan Bóg i potem, gdy tak pobożnie żyje, umrze, no to tak jak był z naszym Ojcem Świętym, prawda, Janem Pawłem II, od razu się odezwali na placu świętego Piotra Santo Subito, czyli święty natychmiast. Oczywiście nie był tak natychmiast, ten proces beatyfikacyjny trwał, ponieważ nie zmarł jako męczennik. Trzeba było potwierdzenia przez jakiś cud. I ten cud się zdarzył w przypadku ojca świętego Jana Pawła II, który potwierdził, bo to musi być ewidentnie udokumentowany. To tam jest takie sito, że tak
1: czyli
15: powiem,
1: czyli musi być taki namacalny dowód.
15: Absolutnie tak. To muszą być diagnozy lekarskie, to musi być ewidentnie sprawa, że jakaś choroba była nie do uleczenia, że konsultacje lekarskie wszystkie potwierdziły, że ten człowiek jest chory, jest nieuleczalnie chory, nie ma innej możliwości i nagle człowiek zdrowieje. I wtedy to jest ten cud, że który się wydarza i wtedy jest to ten taki namacalny dowód, jak gdyby potwierdzenie, że ta osoba za pośrednictwem, której modlono się o zdrowie, bo to jest jeszcze ważne, że ktoś się modlił, prawda, przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II do Pana Boga, bo to Pan Bóg wszystkie czyni cuda, a nie święci. Natomiast święci się wstawiają za nami i ponieważ są blisko Pana Boga, bo wiadomo, że jak święci, to znaczy, że mają już taką tą bliskość z Panem Bogiem w niebie, więc oni nam to wypraszają, te różne łaski u Pana Boga.
1: A o czym przypomina życie błogosławionego Kazimierza Wojciechowskiego?
15: Kazimierz Wojciechowski, jego życiorys, jego życie od początku było bardzo trudne. To była uboga rodzina, ojciec pracował na kolei. Niestety, gdy miał 5 lat Kazimierz, a miał jeszcze dwoje starszego rodzeństwa, i gdy miał 5 lat, on był najmłodszy, wtedy zginął jego ojciec, zmarł. I gdy ojciec zmarł, mama borykała się z trudnościami, bo została sama, próbowała różne prace łapać, ale widziała, że Kaziu, ten najmłodszy syn, jest bardzo uzdolniony i nie chciała go zmarnować, że tak powiem, tutaj, że ona nie ma pieniędzy na kształcenie i dała go właśnie do Salezjanów w Oświęcimiu, aby oni się nim zaopiekowali, aby poszedł do tej szkoły salezjańskiej i tak już jak się Kazimierz w wieku 8 lat znalazł u Salezjanów, tak już od nich nie wyszedł. A więc kontynuował najpierw naukę w szkole, potem właśnie tą profesję salezjańską, to kapłaństwo, no potem święcenia kapłańskie i tak został. Był w różnych placówkach, okazało się, że był bardzo utalentowany, potrafił wziąć każdy instrument i grać na tym. Uczył śpiewu, uczył muzyki. Był także zaangażowany w sport. Był bardzo kochał dzieci, młodzież. Młodzież za nim przepadała. No i miał te takie bardzo dobre relacje. Gdy przyszła wojna, Kazimierz dalej spotykał się. Nie chciał odtrącić tych dzieci, chociaż wiedzieli Salezjanie, że jeżeli będą kontynuować ten proces opieki nad młodzieżą, to może się to źle dla nich skończyć, ale nie chciał chcieli tej młodzieży, zwłaszcza męskiej, zostawić samej, żeby te dzieci były dziećmi ulicy. Chcieli ich formować i wtedy ktoś, Niemcy, od kogoś się dowiedzieli, że taki proces formacyjny jest prowadzony, że tam dzieci są nauczane religii Pana Boga, że są przygotowywane do sakramentów świętych i był nalot 23 maja 1941 roku w Dębnikach właśnie na tą placówkę i wtedy Kazimierza nie było wtedy w zakonie. Wracał gdzieś i ludzie mu powiedzieli, żeby nie szedł, ponieważ jest obława i że mogą go aresztować. On się chwilę zastanowił i powiedział, że nie, że on pójdzie, bo przez niego mógłby ktoś inny ucierpieć. W związku z tym on pójdzie. I poszedł i rzeczywiście oni mieli go na liście i dlatego go zabrali. i wtedy go przetrzymywali na Montelupi, katowali ich tam bardzo wszystkich, wzięli wtedy 9 tych salezjanów, czy nawet więcej, bo 9 zostało, prawda, tych beatyfikowanych, natomiast oni wtedy ich wzięli więcej, tych salezjanów, natomiast tych 9 w tym obozie w Auschwitz, a jeden w Dachau, wykazywało się dalej tymi dobrymi cechami, tą wielką pobożnością. Pomagali więźniom, służyli do tego stopnia, że jeden z nich, salezjanin Golda, najmłodszy był, on nawet spowiadał Niemców, bo Niemcy, strażnicy niemieccy, oni niektórzy byli katolikami i w związku z tym oni też potrzebowali tej spowiedzi. I ponieważ oni, Niemcy, się zorientowali, że on spowiada Niemców i za to został zamordowany, że wyspowiadał Niemców, tych strażników, a więc nawet nie za po prostu to, co robił dla Polaków, ale nawet za to, co zrobił dla Niemców, został zamordowany.
1: A jak zginął ksiądz Wojciechowski?
15: Ksiądz Wojciechowski został skierowany do najcięższych prac, to były prace na żwirowisku, wywożenie z takich głębokich dołów żwiru na zewnątrz, bo Niemcy tam prowadzili budowlę. Oni po drodze, gdy ci salezjanie szli, to, że byli kapłanami, to był jak gdyby dodatkowy powód dla Niemców, aby się nad nimi znęcać, aby ich bić, popychać, jakimiś pejczami poganiać. I w końcu, gdy on szedł z tym żwirem, jeden z Niemców go po prostu pchnął i on spadł do tego dołu, tam, gdzie była ten żwir wydobywany. I wtedy tam już na dole leżał jego profesor, ksiądz Franciszek Harazim, też z tego samego klasztoru, wtedy był właśnie zaaresztowany. I Niemiec, to jest straszne, ale to muszę powiedzieć, Niemcy bili ich tam, a w końcu położyli taką belkę na ich gardłach i stanęli po prostu na tej belce i w ten sposób udusili jednego i drugiego przez uduszenie, zginął tą śmiercią.
1: Ile miał lat?
15: Miał, nasz ksiądz Kazimierz miał 37 lat. W kwiecie wieku, młody człowiek. Więc tam głównie byli też młodzi, bo to powołanie salezjańskie w Polsce było takie popularne, bo też było bardzo dużo wtedy dzieci, młodzieży męskiej, która była, potrzebowała tej pomocy salezjanów, tego kształtowania i umysłowego, i duchowego. I ci salezjanie tak z taką wielką pasją podejmowali się tej pracy. Zostali oczywiście, potem zostali oni z tego dołu wywiezieni na taczkach, na taką stertę trupów, którzy już byli przy krematorium i następnie zostali w tym krematorium spaleni.
1: Pani poseł, przejdziemy sobie jeszcze do tematu związanego z wystawą plenerową, która znajduje się na Jasielskim Rynku. Co znajduje się na ekspozycji?
15: Wystawa plenerowa została wykonana przez muzeum nasze Jasielskie pod bardzo dobrym zarządem pana dyrektora Mariusza Świątka. Byłam na tej wystawie wczorajszym dniu, bo to niedziela, więc trochę czasu jest i sobie przeszłam kolejne etapy, więc jest pokazane życie zarówno księdza Kazimierza Wojciechowskiego na tle tej grupy, która byłaby beatyfikowana, ale też w tych realiach jasielskich. Po prostu jego życie tam jest opisane. Jest ta wystawa na deptaku. Może każdy podejść. Specjalnie ustaliliśmy, bo jest taki komitet właśnie jak gdyby organizacyjny obchodów tych beatyfikacyjnych i ustaliliśmy, niech to będzie na zewnątrz, nie w ramach murów, ponieważ wtedy więcej ludzi zobaczy. I sama byłam świadkiem, jak taki pan starszy też szedł i czytał jedno za drugim. Ja też czytałam, jakieś dzieciaczki tam się bawiły, też zerkały, a więc niech nam się po prostu wbija.
1: Chcąc, nie chcąc, zawsze człowiek podejdzie i przeczyta.
15: Tak, i o to chodziło.
1: I na tym obecnie postawimy kropkę. Za rozmowę dziękuję. Tak tylko przypomnę, poseł Maria Kurowska była gościem poranka.
15: Bardzo dziękuję, pani redaktor.
3: A dzisiaj gościem programu jest brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, jak sobie radzić podczas różnorakich pożarów. Zaczniemy od tematów, które czasami się zdarzają w naszych kuchniach, czyli pożar oleju. Jak powinniśmy reagować, jak powinniśmy gasić taki pożar?
16: Najczęstsze pożary, które wybuchają w kuchni, to pożary oleju na naszej patelni, to tak się zdarza. Pierwsza taka uwaga to nie gaźmy wodą. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to odłączyć dopływ prądu od kuchenki lub gazu i najprostsza rzecz przykryć patelnią. Mamy ograniczony dostęp tlenu, co to mycie pożar samoistnie zgaśnie. Warto mieć w kuchni gaźnicę z oznaczeniem literką F, czyli do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. Taką gaśnicą też możemy bezpiecznie ugasić ten pożar. Nigdy nie panikujmy, zachowajmy taki zdrowy rozsądek. Jak tutaj powiedziałem, proste metody, a pożar jest szybko ugaszony. Nie rozprzestrzeni się on na nasze pomieszczenie kuchenne z tego garnka, w którym się on spala. Może dojść oczywiście do zadymienia tego pomieszczenia, ale gdybyśmy użyli wody, spowodujemy właśnie wyrzut tego palącego się oleju i wtedy może dojść do większego zagrożenia. Po pierwsze, możemy się oparzyć, a po drugie, ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzenić, gdyż wiadomo, w kuchni mamy masę materiałów palnych i z niewielkiego pożaru z patelni ten pożar może się rozprzestrzenić na naszą całą kuchnię, a co za tym idzie tak samo na nasze całe mieszkanie, także zachowajmy spokój, to jest najważniejsze w pierwszej fazie.
3: Gdy już pożar na przykład obejmie cały dom, jak powinniśmy wtedy reagować?
16: Pierwszą rzeczą przy pożarze, jeśli zauważymy pożar, to największym zagrożeniem dla nas jest dym. Powinniśmy wyewakuować domowników na zewnątrz, a wtedy, jeżeli oczywiście ten pożar jest jeszcze taki niewielki, to źródło pożaru jest szybkie do ugaszenia. Oczywiście musimy mieć narzędzie, którym możemy gasić, czyli tą gaśnicę. Pamiętajmy o tym, żeby właśnie dobrze mieć w domu gaśnicę, żeby można było ten pożar sobie spokojnie ugasić. Największym takim słabą stroną to jest to, że dochodzi do stresu i w tym momencie nie myślimy logicznie, ale oczywiście w każdym przypadku, gdy idzie do pożaru, dzwonimy na telefony alarmowe, wezwijmy straż pożarną. Niejednokrotnie zdarza się tak, że przyjeżdżamy na miejsce pożaru, pożar został ugaszony przez domowników i to jest bardzo ważne, czyli ewakuacja, ale też podjęcie próby gaszenia. Oczywiście, jeżeli ten pożar będzie się rozprzestrzeniał, co jest istotne, zamykajmy drzwi w pomieszczeniu, w którym doszło do tego pożaru. Jeżeli nie jesteśmy w stanie go ugasić, ewakuujmy się na zewnątrz, zamknijmy drzwi do naszego mieszkania, ale nie powinniśmy zamykać drzwi, które są w środku na klucz. Jeżeli ten pożar jest już dosyć duży, gdzie on się rozprzestrzenia, to w tym momencie zamknięcie drzwi na klucz będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ osoby, które będą ewakuować się z wyższych pięter, omyłkowo nie wejdą do tego mieszkania, no i nie wejdą do miejsca, gdzie doszło do pożaru. Ta ewakuacja jest bardzo ważna. Zamknijmy też okna, jeżeli jest taka możliwość. Ten pożar wtedy nie będzie się po prostu mógł szybko rozwijać poprzez wyjście na elewację budynku, czy też zamknięcie drzwi spowoduje to, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że w tym pomieszczeniu zacznie brakować tlenu i pożar będzie samoistnie wygasał, nie będzie się rozprzestrzeniał. Oczywiście w tym momencie, gdy ta temperatura będzie wysoka, dojdzie do pęknięcia szyb i ten pożar przejdzie do kolejnego pomieszczenia, ale każda przeszkoda będzie powodowała to, że ten pożar będzie się po prostu wolniej rozprzestrzenią na nasze mieszkanie. Nie zostawiajmy na ciągach komunikacyjnych, drogach ewakuacyjnych żadnych elementów palnych, które powodowały szybsze rozprzestrzenianie się pożaru, a zatem też idzie utrudnienie ewakuacji, bo każdy element, który będzie leżał na tym ciągach ewakuacyjnych w przypadku zadymienia tych dojść, będzie utrudniał nam ewakuację. Także to są takie ważne elementy, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, gdy dojdzie do pożaru w naszym mieszkaniu. Pierwsze, że to nie panikujmy. Odłączmy dopływ prądu, odłączmy dopływ gazu tych mediów, które są w naszych mieszkaniach. To też spowoduje, że ten pożar nie będzie się tak szybko rozprzestrzenił.
3: Jak ewakuować ludzi i mienie?
16: W pierwszej kolejności ratujemy oczywiście życie ludzkie. To jest najważniejsza rzecz, czyli ewakuujemy się sami. Gdy zauważymy te pierwsze takie symptomy, że doszło do pożaru, zalarmujemy osoby przybywające w naszym domu. To jest bardzo ważne, czyli wszystkie osoby, które z pokojów muszą wyjść na ciąg komunikacyjny, klatkę schodową. Jeżeli wychodzimy i doszło do pożaru, też poinformujmy na klatce schodowej, zajmuje sąsiadów tym, że doszło do pożaru i nie zapominajmy wezwać straż pożarną, bo w ferworze ewakuacji możemy po prostu o tym zapomnieć, pomyślimy, że może sąsiad wezwie, może ktoś inna osoba. Pamiętajmy o tym, żeby zadzwonić do straży pożarnej i zaalarmować służby. Wiadomo, że w budynkach nie ma oznakowania, jeżeli chodzi o drogi ewakuacyjne. Dobrze jest to, żebyśmy taką ewakuację w naszym domu przeprowadzili sobie wcześniej, żeby poinformować dzieci, jak będziemy opuszczać dom, jeżeli dojdzie do pożaru w kuchni czy w pokoju, w jaki sposób możemy wyjść jak najszybciej na zewnątrz. Przy silnym zadymieniu pamiętajmy o tym, żeby nasza pozycja była przychylona, żebyśmy szli jak wzdłuż ściany, żeby nie tracić orientacji w pomieszczeniach i zabezpieczmy nasze drogi oddechowe. Nawet zwykła mokra szmatka czy ręcznik spowoduje to, że nie będziemy wdychać tych toksycznych produktów spalania. Nie otwierajmy drzwi do pomieszczeń objętych pożarem. To jest istotna rzecz przy ewakuacji, gdyż ta temperatura będzie narastała i to zadymienie będzie się zwiększało. To też jest istotne, gdybyśmy otworzyli drzwi, ten nagły dofy powietrza może spowodować gwałtowne rozprzestrzenienie się ognia i stwarza to realne zagrożenie dla nas. Co też jest ważne, jeżeli przyjedzie na miejsce straż pożarna, tą ewakuacją będzie kierowała straż pożarna. Jeżeli będzie to budynek rodzinny, to taka osoba, która jest najbardziej ogarnięta z grupy, powinna tę ewakuację przeprowadzać. Nie czekajmy na to, że aż przyjedzie straż pożarna, tylko ta ewakuacja powinna się odbyć nawet już przed przyjazdem straży pożarnej. Powinna ona wyglądać tak profesjonalnie bardzo szybko. Panika nie jest dobrym doradcą, ten strach tak samo. Uspokójmy siebie i sąsiadów w taki właśnie sposób, że ten takim osobom, która będzie tą ewakuację przeprowadzać, żeby była najpewniejsza, taka najbardziej rozsądna. Co jest też ważne, że wskazujmy innym drogi ewakuacyjne, w jaki sposób mają się ewakuować. Co też jest istotne przy ewakuacji w budynkach, w których znajduje się winda, nigdy nie wsiadajmy do windy, gdyż możemy zostać w tej windzie uwięzieni. Zawsze korzystajmy właśnie z klatki schodowej. Co też ważne, rozejrzyjmy też się wokół, jeżeli po ewakuacji nie widzimy sąsiadów, to też zaalarmujmy służby, poinformujmy kierującego działaniem ratowniczym o tym, że któraś osoba się nie ewakuowała. Co też jest istotne, jak powiedziałem, na drogach ewakuacyjnych nie zostawiajmy żadnych sprzętów, które mogłyby ograniczyć tą ewakuację, a też co za tym idzie utrudnić tą ewakuację zarówno sobie, jak i tak samo służbom ratowniczym. To są takie podstawowe wskazówki, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Przestrzegajmy ich, a myślę, że nawet gdyby doszło do pożaru, zachowajmy tą taką zimną krew, żeby jak najszybciej się z tego budynku ewakuować. To jest bardzo istotne.
17: A co w przypadku, gdy widzimy, że na przykład u sąsiada jest pożar, a podejrzewamy, że ktoś jest w środku? Reagować czy czekać na straż pożarną?
16: Jeżeli to zagrożenie nie jest tak duże, ta pierwsza faza pożaru, to powstaje duża ilość dymu. Powinniśmy zadziałać, powinniśmy starać się otworzyć drzwi. Słyszymy o bohaterskich czynach sąsiadów, którzy wyłamują drzwi, dostają się do środka i ewakuują osoby. Pierwsza rzecz to jest ewakuacja, dostać się do osoby. Pożar to jest druga rzecz, którą powinniśmy, że tak powiem, zacząć działać w przypadku pożaru, ale zawsze pierwszą rzeczą to jest ewakuacja osób. Życie, zdrowie ludzi jest najważniejszą rzeczą, a później gaszenie pożaru. Jeżeli mamy podręczny sprzęt gaśniczy, większość osób niestety tego sprzętu nie ma gaśnicy w domu, ale jeżeli mamy, spróbujmy go gasić. Jeżeli to jest niewielki pożar, tak, a jeżeli ten pożar jest bardzo duży, to w tym momencie zamykamy drzwi, ewakuujemy się na zewnątrz, czekamy do przyjazdu straży pożarnej. Jeżeli możemy odłączyć opływ prądu gazu, tak, odłączamy te źródła prądu gazu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, czekamy na służby. Służby wchodzą do akcji, będą te działania prowadzić. Informujmy o tym, że prąd został odłączony, gaz. To też przyspieszy działania ratownicze na miejscu, które będą wykonywać już strażacy.
17: Niestety może zdarzyć się też tak, że utkniemy w jakimś miejscu, w jakimś pomieszczeniu, gdy złapie nas pożar i nie mamy możliwości tej ucieczki. Co wtedy robimy?
16: Gdyby doszło do takiej sytuacji, gdy niestety pożar odetnie od drogi ewakuacyjne, to pierwszą rzeczą jest to, żebyśmy pozostali w pokoju, ewentualnie, jeżeli jest możliwość wyjścia na balkon. Wyjdźmy na ten balkon. Najczęściej jest tak, że są drzwi balkonowe i okno. W tym momencie powinniśmy się schować w tym miejscu, gdzie mamy okno. Jeżeli mamy taką możliwość, zabierzmy ze sobą mokry ręcznik lub koc jakiś naturalny z bawełny czy z wełny. Zamknijmy drzwi na zewnątrz, oczekujmy na balkonie, wezwijmy pomoc. Jeżeli ten ogień dostałby się na zewnątrz, przykryjmy się tym mokrym kocem czy ręcznikiem, co też spowoduje, że nie dojdzie do większych poparzeń. Wzywajmy tą pomoc. Ten przyrost temperatury może powodować to, że musimy czasami ułożyć się w takiej pozycji bezpiecznej. Jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, uszczelnijmy drzwi, tak żeby ten dym nie dostawał się do środka i wzywajmy pomoc. Czy dzwoniąc, jeżeli mamy telefon, dzwonimy, jeżeli nawołujemy przez okno, że potrzebujemy pomocy. Tutaj wiadomo, że ta zimna krew będzie trudno zachowanie, ale też starajmy się właśnie nie biegać, nie powodować większego zamieszania, tylko czekajmy spokojnie na przybycie służb. Myślę, że ważną też jest rzeczą, która jest też istotna, gdyby doszło do pożaru naszych ubrań, to też jest ważna rzecz. Nie panikujmy, nie biegajmy, bo najczęściej chcemy uciekać, ale tutaj pożar dotknął naszej osoby. Starajmy się chronić twarz, połóżmy się na ziemi, starajmy się rolować. Jeżeli jest ktoś, kto może nam pomóc. Dobrym rozwiązaniem jest oczywiście użycie koca gaśniczego. Na pewno nikt takiego koca w domu nie będzie miał. W związku z tym mokry ręcznik czy też koc. Może być też użyta gaśnica wodna, jeżeli taką mamy, i powinniśmy to miejsce poparzeń schładzać zimną wodą. To jest najlepszy sposób, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności chronimy naszą głowę. Jeżeli zaczniemy proces gaszenia, zacznijmy go od gaszenia głowy, następnie kierujmy się w kierunku stóp.
17: I tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
16: Dziękuję bardzo.
18: Reklama.
19: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
19: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Reklama.
20: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, ekstremalnie upalny. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Zaczął się sezon na jagody. Na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczął się pierwszy weekend wakacji. Jest ekstremalnie gorący. Dziś ma być około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy niż zwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
2: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
3: Pana nabita działa, czy ciężko?
2: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
4: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
5: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
3: Studiujesz fizykę?
5: Ja nie studiuję nic.
1: A jutro ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane, bez opłat. Jeśli przy bramce zrobi się korek co najmniej 25-minutowy, przejazd będzie otwierany bez opłat na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Nie jesteśmy przygotowani na takie upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Konferencja już się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
6: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
1: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.

0: nocy mieliśmy przyjemną temperaturę, delikatnie poniżej 20 stopni, a teraz robi się gorąco. Dziś upalnie, 31 stopni na północy i na północnym wschodzie, w centrum i w górach około 35, a na zachodzie Polski nawet 37. Ale to nic, jutro będzie jeszcze goręcej, nawet około 40.
1: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Reklama.
5: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Trend Radio. Reklama. Szukacie sprawdzonych sposobów na zdrowie, regenerację i aktywny wypoczynek? Już dzisiaj po godzinie 14 w Trendy Radio przedstawimy trzeci odcinek cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. W tym wydaniu aktywny duet szlakiem między zdrojami. Przedstawimy Wam wyjątkowe trasy, podkarpackie uzdrowiska oraz naturalne metody na podratowanie zdrowia, powrót do formy i pełną regenerację organizmu. Partnerem audycji jest województwo podkarpackie. Podkarpacie, żyj otwartą przestrzenią. Słuchajcie nas dzisiaj po 14:00, tylko w Trendy Radio.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnościami.

0: trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra, tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra, tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
1: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
2: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
1: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
3: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
1: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
4: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
1: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
5: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
1: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Jaki dzień dzisiaj nas czeka? Bezchmurny, zachmurzenie absolutne, zero dzisiejszego dnia. Na termometrach jutro 26 stopni. Ten zupełny brak chmur oznacza, że będzie dzisiaj bardzo, bardzo gorąco. Na termometrach 33-34 stopnie, te odczuwalne w granicach 36. Na wilgotność powietrza dzisiejszego dnia nie będziemy narzekać, ta będzie oscylować w granicach 40-30%, więc jest to akurat ten parametr jest na plus. 1020 hektopaskali dzisiejszego dnia z nami, a wiatr z kierunku południowego, który wieje bardzo, bardzo delikatnie. Jego średnia prędkość w granicach 3 km na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasana z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: W parę do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gorąco.

0: w KFC.
1: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Witam w sobotni dzień, 27 czerwca. Przed nami spójrzcie w kalendarz, no i uśmiechnijcie się szeroko. Dlaczego? Bo od wczorajszego popołudnia oficjalnie, prawnie i bezapelacyjnie mamy wakacje. Koniec budzików, koniec kartkówek. Dzieciaki zrzucają plecaki w kąt i zaczynają się 2 miesiące absolutnej wolności. Niezależnie od tego, czy będziecie spędzać ten poranek przy pierwszej wolnocłowej kawie na trasie, czy już pakujecie auto na wielki wyjazd, witam Was w ten najpiękniejszy weekend roku. Przez najbliższe godziny będę Waszym pilotem w tej wakacyjnej podróży. Zostańcie z nami.
1: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Make a move, it's time to get.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Reklama.

0: Skoro weekend i wakacje, to i okazja do świętowania musi być podwójna. Czas na naszą imieninową listę przebojów, a dzisiaj jest ona bardzo długa. Kto szykuje się dziś na imprezę i czeka na prezenty? Swoje święto obchodzą dzisiaj Władysław, Maria, Jan, Joanna, Teresa, Maryla, Cyry, Bożydar, Samson, Włodzisław, Włodzisława, Bogudar, Bogodar oraz Bożdar. Piękne, klasyczne i te niespotykane imiona. Wszystkim Wam życzymy samych słonecznych dni, wiecznych wakacji w sercu i żeby zimna lemoniada nigdy się nie kończyła. Macie w domu jakiegoś Władka, Marysię albo Bożydara? Łapcie za telefon, ślijcie życzenia, a my gramy specjalnie dla dzisiejszych solenizantów.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować m.in. na altany, pergole, płoty, ogrodzenia.

0: ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregna do drewna Colorit 4,5 litra, teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
1: Reklama. Trendy Radio.

Świąt nietypowych trafiłam na absolutną perełkę. Panowie i panie, oficjalnie ogłaszam, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. No a umówmy się, szwagier to nie jest zły członek rodziny, szwagier to stan umysłu, instytucja i najlepszy partner do otwierania grilla w pierwszy weekend wakacji. To ten człowiek, który zawsze będzie wiedział, jak naprawić kosiarkę za pomocą taśmy klejącej, no i potrafi przetłumaczyć instrukcje obsługi bez zaglądania do pudełka. Jeśli wasz szwagier akurat tnie komary po piątkowym świętowaniu końca roku szkolnego albo już rozpala węgiel na działce, podejdźcie, przybijcie mu solidną piątkę i powiedzcie: dobrze, że jesteś szwagier. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich szwagrów świata. Od Trendy Radia.

Przechodzimy do muzycznych premier najwyższych lotów, bo w głośnikach za moment absolutnie unikalne spotkanie światów. Andrea Bocelli, David Guetta i Aya oraz Megan Thee Stallion. Ta ekipa zaraz demoluje wasze odbiorniki. A skoro o wielkich emocjach mowa, żyjemy przecież mistrzostwami świata w piłce nożnej. W USA, Kanadzie i Meksyku, co prawda bez Polski, ale dziś kończy się faza grupowa, a w ramach ciekawostki powiem wam, że ten turniej już zapisał się w historii. To pierwszy raz, kiedy gra aż 48 reprezentacji zamiast 32, co oznacza rekordową liczbę meczów i debiutantów, jak chociażby Republika Zielonego Przylądka, która na tym mundialu skradła serce wielu kibiców. Zanim wieczorem usiądziemy do meczów, podkręćcie radio głośniej, bo oto muzyczny majstersztyk.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska-Bis. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu-Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
2: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
1: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Co dzisiaj w pogodzie dla Podkarpacia i Małopolski? Upał i bezchmurne niebo i taka aura zostanie z nami przez cały dzień. To nieco może nudne informacje, ale ważne. Pamiętajcie, żeby dzisiaj o siebie po prostu zadbać. Unikajcie pełnego słońca, bo może być się lekko zabójcze. Dzisiaj temperatury odczuwalne na poziomie 36 stopni. 33 kreski w regionie, miejscami 34. Na barometrach 1021 hektopaskali, wilgotność 40%. Termika podpowie nie inaczej. Upalnie i sucho. Biometr niekorzystne.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: Tylko w KFC.
1: W mrówce Jasło i mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60 zł. 99 groszy. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Pamiętacie te niedzielne wieczory, kiedy z zapartym tchem siedziało się przed telewizorem, żeby sprawdzić, czy Gargamel w końcu złapie te małe niebieskie stworki? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Smurfa. Idealny moment, żeby na samym początku wakacji obudzić w sobie dziecko. Zastanawiam się, kim dzisiaj jesteście. Czy od rana marudzicie jak Maruda, że znowu gorąco? Czy może jak ważniak planujecie grafik urlopowy co do minuty? A może po prostu jak śpioch nie możecie zwlec się z łóżka? Niezależnie od charakteru, życzę wam dzisiaj smurfnego humoru i zero gargameli na waszej drodze.
1: Trendy radio na wakacjach.

0: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
1: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 zł 50 za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.

0: nowe wysokie temperatury, a one mogą również stanowić śmiertelne zagrożenie. Policjanci apelują, aby podczas upalnych dni nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać zdrowiu i życiu. Policjanci apelują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem. A o szczegółach nadkomisarz Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować i powiadomić policję. Liczy się każda minuta, każda jest bardzo cenna. Dlatego kiedy widzimy, że dziecko znajdujące się w samochodzie jest spocone i nie może czekać na pomoc służb, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania życia. Wybierając się w daleką podróż, warto zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. W samochodzie powinna być butelka wody. Kiedy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się i odpocznijmy, abyśmy mogli bezpiecznie kontynuować dalszą podróż.
0: Pamiętajmy też, że pogoda może gwałtownie się zmieniać. Dostosujmy odpowiednio swój sposób poruszania się po drogach do warunków pogodowych i okoliczności, w jakich się znajdziemy. Zawsze wolniej znaczy bezpieczniej.

0: Trend Radio. Reklama. Szukacie sprawdzonych sposobów na zdrowie, regenerację i aktywny wypoczynek? Już dzisiaj po godzinie 14 w Trend Radio przedstawimy trzeci odcinek cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. W tym wydaniu aktywny duet szlakiem między zdrojami. Przedstawimy Wam wyjątkowe trasy, podkarpackie uzdrowiska oraz naturalne metody na podratowanie zdrowia, powrót do formy i pełną regenerację organizmu. Partnerem audycji jest Województwo Podkarpackie. Podkarpacie, żyj otwartą przestrzenią. Słuchajcie nas dzisiaj po 14:00, tylko w Trendy Radio.
1: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Słońce świeci coraz mocniej, temperatura w górę, więc w radiu też musi zrobić się goręcej. Skoro wakacje wystartowały pełną parą, to zmieniamy klimat na totalnie letni i plażowy. Na antenę wjeżdża kapitalny, zmysłowy i niesamowicie rytmiczny hit, który idealnie pasuje do otwartego dachu w samochodzie albo zimnego napoju z palemką. Przed Wami Sorry Papi od duetu Topic i Becky G. Dziewczyny, ten tekst to idealny manifest wolności na wakacyjne wieczory. Panowie, biodra same ruszają się do tańca. Łapcie te wakacyjne wibracje. Będzie ich u nas w Trendy Radio cała masa.

0: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
1: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Weekend Radio. Dobry wybór.
1: Planujecie już wakacje. Wiele rodzin decyduje się na wyjazd i wynajem miejsc noclegowych w różnych częściach kraju. Szukając idealnej oferty, pamiętajmy o tym, że możemy natknąć się też na oszustów. Dlatego starajmy się korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. Dokładnie sprawdzajmy dane, postarajmy się zebrać na temat danej oferty jak najwięcej informacji. Jeżeli w ogłoszeniu podano bardzo mało informacji, na przykład tylko numer telefonu komórkowego, to powinno nam zapalić czerwoną lampkę i wzbudzić naszą czujność, a o szczegółach Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: Warto sprawdzić opinie i oceny, ale nie na stronie obiektu, tylko na niezależnych stronach. Dlatego, że w przypadku, jeśli to ogłoszenie będzie fałszywe, to te opinie czy oceny również będą fałszywe, a będą miały tylko na celu uwiarygodnić to fałszywe ogłoszenie. Przy rezerwacji naszych obiektów korzystajmy z oficjalnych stron i sprawdzonych aplikacji po to, aby w razie nieprawidłowości liczyć na jakąś rekompensatę czy złożenie reklamacji.
1: Ważne jest, aby zachować całą dokumentację związaną z transakcją, potwierdzenia przelewów, e-maile, zarówno te, które my wysyłamy, ale i te, które otrzymujemy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
2: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
1: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
3: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
1: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj wysokie temperatury na termometrach do 33-34 stopni. Miejscami te temperatury mogą być nawet nieco wyższe, a odczuwalne bliskie 40 na barometrach 1020 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia niekorzystny. Wilgotność powietrza oscyluje w granicach 40%. Wieje tylko ciepły wiatr południowy, ale wieje niemal niezauważalnie, bo jego średnia prędkość oscyluje w granicach 5 km na godzinę, a w porywach wzrasta do 10. Jutrzejszego dnia ponownie bardzo, bardzo ciepło. Nawet wyższe temperatury.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
12: Mamy kłady dla każdego.
11: Zapraszamy.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: O!
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60 zł. 99 groszy. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
17: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie. W Jaśle.

0: Piękna to nasza sobota i upalna, a my nie zwalniamy tempa. Pamiętajcie, że wakacje to czas wydarzeń, koncertów, festiwali, w których jako radio również bierzemy udział i z których relacje na bieżąco wrzucamy również dla Was na naszą stronę internetową. Znajdziecie też dużo relacji na naszym profilu facebookowym. Warto zajrzeć do Trendy Radia, a jeżeli ruszacie w podróż nad morze, w Bieszczady czy na Mazury, zabierzcie nas ze sobą, słuchajcie nas przez wygodną aplikację mobilną oraz przez player na naszej stronie internetowej. Co więcej, jeśli Waszym wakacyjnym przyjacielem jest nawigacja Janosik, to tam też również dla Was jesteśmy dostępni. Klikajcie i jedźcie bezpiecznie w rytmie najlepszych hitów, które ma dla Was Trendy Radio.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Trendy Weekend w Trendy Radio. Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 zł 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie. Can't touch this. You can't touch this.

0: Nie da się zaprzeczyć, nad Polską fala upałów. Unikajmy w takich sytuacjach przebywania w pełnym słońcu. Każdy powinien pamiętać o wypijaniu dużej ilości płynów i unikaniu zbędnego wysiłku fizycznego. Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt i małych dzieci oraz osób w podeszłym wieku. A jak sobie radzą z upałami mieszkańcy Sanoka?
1: Trzeba ubrać dobrą czapkę, być bardzo dobrze ubrany w te upały. Trzeba się bardzo dużo nawadniać i być przygotowany.
2: Kocham ciepło. Ja z Hiszpanii przyjechałem właśnie tak, że tam dla mnie 30 parę stopnie to jest cudowne.
3: Chłodzimy się, napoje zimne pijemy, tak?
4: Jemy lody, pijemy szajki.
5: Ciężko jest, unikam słońca. Bardzo mało chodzę po słońcu. No i klimatyzacja w domu to.
6: A ja piję dużo wody, kupiłam sobie pietruszkę na koktajl. Dbam o siebie.
7: Ja też piję dużo wody.
8: Odpoczywam sobie i stoję sobie w cieniu.
0: Podczas upałów ważne jest, aby pamiętać o nawadnianiu i piciu co najmniej 2-3 litrów wody.
9: Trendy Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

0: Reklama. Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasa z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebook.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcji.

0: rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
2: Reklama.

przed południem. Czas na muzyczną podróż w kierunku hiszpańskich wysp. No bo umówmy się, czy istnieje lepszy, bardziej ikoniczny letni utwór, przy którym nogi Samenio są na parkiet, a przed oczami staje złoty piasek i turkusowa woda? Weekend trwa, wakacje trwają, a my odpalamy absolutny, ponadczasowy klasyk, bez którego żadne lato nie ma prawa się odbyć. Panie i panowie, meldujemy się na pokładzie samolotu lecącego prosto na balearskie plaże. Głośniki mocniej w górę, oto legendarna Majorka w wykonaniu formacji Love. Czujecie już ten wakacyjny luz? Mi się udzielił.

0: W regionie jest coraz goręcej, a jak wiadomo, też taka pogoda nie sprzyja bezpiecznemu podróżowaniu i jest ono trudniejsze, trudniej się skupić i tym samym łatwiej o wypadki. Dzisiaj zdarzenie drogowe na trasie krajowej numer 28 łączącej Krosno z Sanokiem. Potrącony został rowerzysta, droga w miejscu wypadku została całkowicie zablokowana. Ranny cyklista szybko otrzymał pierwszą pomoc od medyków. Ze względu na odniesione obrażenia został przetransportowany do szpitala. Kierowcy podróżujący odcinkiem DK28 między Krosnem a Sanokiem muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Droga jest zablokowana, a policjanci pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn i okoliczności tego potrącenia. To też powoduje, że ta sytuacja może dłużej potrwać. Jeżeli możecie, próbujcie poszukiwać objazdów i pamiętajcie o ostrożności. Pogoda nie jest najlepsza na podróżowanie. Potrzebna jest nam ochłoda. Trend Radio podróżuje z Wami i będziemy Was informować o wszystkich zdarzeniach na drogach regionu.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Rozpoczęły się wakacje, mamy lato, to czas, by odpocząć i oderwać się od codziennych obowiązków, bo lato, wakacje to czas podróży, no i przede wszystkim nowe przygody. Może to być wyjazd nad morze, w góry, czy zwiedzanie egzotycznych krajów. A gdzie wybierają się mieszkańcy Krosna oraz z czym kojarzy im się lato, wypytywała nasza reporterka.
1: Lato, no wreszcie dobrze, że się zaczęło i przynajmniej wykusiłam i porobiłam porządek.
2: Z czym się mi kojarzą? Nie wiem, z morzem, z wyspą fajną, z kobietami, z rodzicami posiedzieć. Tak mi się kojarzy. Jedziemy do Kołobrzegu, tam mamy rodzinę i myślę, że to jest fajna atmosfera, dlatego że mamy tam od x lat fajną miejscówkę, także możemy tam być.
3: Ze słońcem, z zielenią i z ciepłym powietrzem.
0: Lato wielu kojarzy się także z wolnością, lenistwem i przyjemnymi chwilami spędzonymi na łonie natury, a także regeneracją i odprężeniem. Dzisiaj tej regeneracji dostarcza Trendy Radio. Zróbcie głośniej.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiety, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
1: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodowych doniesieniach przede wszystkim dużo informacji o tym, że jest bardzo, bardzo gorąco. To upalne powietrze będzie dzisiaj z nami przez cały dzień. Do tego bezchmurne niebo, czyli na chwilę bez słońca liczyć dzisiejszego dnia nie możemy. Poszukujcie cienia, chowajcie się przed pełnym słońcem, bo może być niebezpieczne. Na termometrach 34-33 stopnie, odczuwalne na poziomie 36. Na barometrach dzisiaj 1020 hektopaskali, biometr mamy niekorzystny. Pamiętajcie o nawadnianiu, o tym, żeby unikać pełnego słońca. I trzymajcie się dzisiaj. Może nie ciepło, tylko nieco chłodniej w cieniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukacie sprawdzonych sposobów na zdrowie, regenerację i aktywny wypoczynek? Już dzisiaj po godzinie 14 w Trendy Radio przedstawimy trzeci odcinek cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. W tym wydaniu aktywny duet szlakiem między zdrojami. Przedstawimy Wam wyjątkowe trasy, podkarpackie uzdrowiska oraz naturalne metody na podratowanie zdrowia, powrót do formy i pełną regenerację organizmu. Partnerem audycji jest Województwo Podkarpackie. Podkarpacie, żyj otwartą przestrzenią. Słuchajcie nas dzisiaj po 14:00, tylko w Trendy Radio.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
2: Reklama.
8: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.

Wracamy na wakacyjną falę Trendy Radia. Słuchajcie, skoro mamy sobotę i oficjalny start wakacji, to muszę podzielić się z wami czymś, co niesamowicie nas napędza do pracy. A mianowicie, jesteśmy numerem jeden w regionie z genialnym wynikiem ponad 21% udziału w rynku. Zostawiliśmy konkurencję daleko w tyle, a to wszystko dzięki wam. To wasze wybory tworzą tę nową radiową rzeczywistość. Dziękujemy za to ogromne zaufanie. Świętujemy ten sukces tak, jak lubimy najbardziej, czyli muzycznie. Teraz czas na moment mojej czystej prywaty. Zagram coś, co uwielbiam i jest moim absolutnym wakacyjnym numerem jeden. David Guetta i Alok w utworze Run, Run River. Podkręćcie radio głośniej w autach i na działkach, bo Trendy Radio, król regionu, gra teraz dla was.

0: Reklama.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
0: Reklama.

0: Trendy Radio, teraz zaproszenie od Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie na najbliższą niedzielę do udziału w warsztatach malowania na szkle inspirowanych tematyką seansu. Każde dziecko będzie mogło stworzyć własne kolorowe dzieło i zabrać je na pamiątkę. Następnie mali artyści własnoręcznie wybiją szklane medale. A o szczegółach Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
1: Dotychczas zawsze to były filmy, bajki i potem malowanie. Tym razem będzie to tylko malowanie. Dzieci razem z rodzicami współuczestniczą w warsztatach, które przygotują nasi animatorzy. Na takich zajęciach przeważnie maluje się. Stopień trudności zależy od tego, kto maluje. Na pewno rodzice dostaną trudniejsze zadanie niż ich dzieci. Natomiast są one dostosowane do wieku, no i potem namalowany obrazek, namalowaną formę dzieci zabierają ze sobą do domu.
0: Nie zabraknie też widowiskowego pokazu hutniczego na żywo, podczas którego będzie można zobaczyć, jak powstają szklane cuda, a na zakończenie mnóstwo zabawy w gabinecie krzywych luster. Doskonały pomysł na rozpoczęcie wakacyjnych przygód.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług.

0: Dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60 zł. 99 groszy. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
10: Reklama. Trendy radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Reklama.

0: Letnia pora, upały ma zdecydowany wpływ na to, jak powinniśmy się odżywiać. Dlatego dzisiaj pytamy dietetyk Magdalenę Jaskółkę, jakie produkty wybrać w takim letnim czasie.
1: Dietę na lato można określić dwoma słowami: lekka i kolorowa. Przede wszystkim warto postawić na produkty sezonowe. Sezon na letnie warzywa i owoce niestety trwa dosyć krótko, dlatego warto go wykorzystać jak najlepiej. Jeść jak najwięcej warzyw oraz owoców. Chrupiące sałaty, sztupiorek, ogórki, soczyste pomidory, szparagi. Mogą one stanowić podstawę do sałatek lub być idealnym dodatkiem do obiadu czy po prostu na kanapkę. Następnie owoce, takie jak truskawki, jagody, maliny, porzeczki, brzoskwinie. Owoce można jeść samodzielnie, zrobić z nich sałatkę, koktajl, smoothie, dodać do owsianki, a z zamrożonych można wyczarować pyszne sorbety, które będą idealne na takie upalne dni.
0: Latem należy również pamiętać o odpowiednim nawadnianiu. Dzisiaj będziemy to powtarzać, dlatego też warto postawić na warzywa i owoce o wysokiej zawartości wody, na przykład ogórek, który w 97% składa się z wody. Grejpfrut, cukinia, arbuz czy seler też będą dobrym wyborem. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć smacznego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Miliony Europejczyków doświadczą dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kicalert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
2: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoralny. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
1: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kicalert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kicalert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Uf, jak gorąco, tak można skomentować pogodę dzisiejszego dnia i na ochłodę nie mamy co liczyć. Wiatr też postanowił nieco odpocząć. Wieje tylko ze średnią prędkością dochodzącą do 5 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 10. Na barometrach 1021 hektopaskali, wilgotność powietrza 40%. Termika podpowiada, że jest upalnie i sucho. A biometr mamy niekorzystne. Najbliższa noc również ciepła z temperaturami przekraczającymi 20 stopni, a jutrzejszego dnia nawet do 36 kresek na termometrach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukacie sprawdzonych sposobów na zdrowie, regenerację i aktywny wypoczynek? Już dzisiaj po godzinie 14 w Trendy Radio przedstawimy trzeci odcinek cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. W tym wydaniu aktywny duet szlakiem między zdrojami. Przedstawimy Wam wyjątkowe trasy, podkarpackie uzdrowiska oraz naturalne metody na podratowanie zdrowia, powrót do formy i pełną regenerację organizmu. Partnerem audycji jest Województwo Podkarpackie. Podkarpacie, żyj otwartą przestrzenią. Słuchajcie nas dzisiaj po 14:00, tylko w Trendy Radio.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
2: Reklama.

Mamy już sobotnie popołudnie. Walizki w wielu domach pewnie już domknięte, więc sprawdźmy, dokąd w tym roku najchętniej uciekamy na urlop. Statystyki pokazują, że Polacy od lat są wierni swoim miłościom. Jeśli chodzi o zagranicę, na podium niezmiennie królują Grecja, Turcja oraz Chorwacja, gdzie szukamy gwarantowanej pogody i ciepłego morza. Co ciekawe, ogromna część z nas wybiera jednak urlop w kraju. Nasz kapryśny, ale piękny Bałtyk oraz pełne spokoju Mazury czy Bieszczady przeżywają prawdziwe oblężenie. A wy wybieracie zagraniczne kurorty, czy zostajecie odkrywać piękne zakątki Polski? Dajcie znać na naszym radiowym Facebooku, skąd nas dzisiaj słuchacie. A Trendy Radio gra dzisiaj dla was.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Teraz przenosimy się do Jasła, bo tutaj Jaślanie już po raz 9 zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca. A o szczegółach Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
1: Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach. Na projekty inwestycyjne, które obejmują na przykład budowę czy też modernizację infrastruktury miejskiej. Ten projekt nie może przekraczać wartości 400 tysięcy złotych. Można także składać swoje propozycje na tak zwane projekty miękkie. I te projekty mogą dotyczyć działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych. I tutaj wartość projektu nie powinna przekraczać 100 tysięcy złotych. Taką propozycję projektu może zgłosić każda osoba, która mieszka w Jaśle i ukończyła lat 13.
0: Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działania miękkie, a nie wiedzą jak napisać projekt, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów.

0: Reklama. Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio, teraz zaproszenie do Skołyszyna, bo jutro wystąpi tam Mała Armia Janosika. Wydarzenie organizowane jest w ramach uroczystych obchodów 40-lecia parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie. Mała Armia Janosika słynie z niezwykle energetycznych występów. Na scenie prezentuje się jednocześnie kilkudziesięciu młodych artystów. Muzycy łączą tradycyjne motywy góralskie z nowoczesnymi aranżacjami, co gwarantuje niezapomniane widowisko dla całych rodzin. A o szczegółach ksiądz Grzegorz Czeluśniak, proboszcz parafii w Skołyszynie.
1: Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na koncert zorganizowany z okazji 40-lecia istnienia parafii, koncert Małej Armii Janosika, który odbędzie się 28 czerwca na stadionie w Skołyszynie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na ten koncert i naszą uroczystość.
0: Koncert odbędzie się o godzinie 16. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Trend Radio. Przepis na dobrą sobotę.

0: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie? Na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
1: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.

To była niesamowita pierwsza wakacyjna sobota w waszym towarzystwie. Bardzo dziękuję wam za te wspólne godziny, masę dobrej energii i za to, że wybieracie numer jeden w regionie. Trendy Radio. Moja radiowa szychta powoli dobiega końca, ale absolutnie nie zmieniajcie stacji. Już za chwilę, tuż po godzinie 14 na antenie Trendy Radia, wyjątkowa premiera. Ruszamy z trzecim odcinkiem uwielbianego przez was cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. Dzisiejsze wydanie nosi tytuł Aktywny duet szlakiem między zdrojami. Jeśli szukacie pomysłu na zdrowy, aktywny weekend w naszych pięknych okolicach, to idealny drogowskaz. Zostańcie przy odbiornikach, a ja wracam do was już po 14:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły mężczyzny. Poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Wasy Wieleśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
1: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 kilometrów ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
3: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
1: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17:00.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj gorąco, upalnie, bardzo słonecznie i bezchmurnie. Do tego wiatr, ale bardzo delikatny, wiejący ze średnią prędkością, dochodzącą maksymalnie do 10 km na godzinę. Wilgotność powietrza 40%, biometr niekorzystny. Na termometrach 33-34 stopnie, odczuwalne temperatury wyżej niż to, co wskazują nasze termometry. W nocy na termometrach wciąż wysoko ponad 20 stopni, a jutrzejszego dnia nawet do 36 kresek w regionie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
6: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
2: Reklama.

0: zgodnie z obietnicą już po 14 czas na zdrowie, relaks i melodię Podkarpacia. Przenosimy się w najpiękniejsze uzdrowiskowe zakątki naszego regionu. Przed nami trzeci odcinek cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. W tym odcinku sprawdzimy, jakimi ścieżkami warto ruszyć szlakiem między podkarpackimi zdrojami. Wygodne fotele, zimna lemoniada w dłoń i zapraszamy do wspólnego wysłuchania. Startujemy właśnie teraz.
1: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów.
2: Vamos! Todos a cantar!

0: Partnerem cyklu audycji jest województwo podkarpackie.
1: Dzisiaj w Trend Radio zmieniamy perspektywę. Zdejmujemy eleganckie buty z deptaku i zakładamy te sportowe. Odwiedzimy leśny szlak Beskidu Niskiego. Łączymy dziś siły i przestrzenie, bo jesteśmy dokładnie na trasie, która spina dwa legendarne kurorty. Iwonicz-Strój i Rymanów-Strój. To słynna Beskidzka Dolina Zdrowia. Udowadniamy dziś, że wizyta w jednym z tych uzdrowisk to idealna okazja, by zdobyć drugie. Droga, którą odwiedzamy, to fragment głównego szlaku Beskidzkiego. Przejście z Iwonicza do Rymanowa zajmuje około 2-3 godzin niespiesznego spaceru. To idealny dystans na popołudniowy relaks dla każdego, bez względu na kondycję. Trasa jest doskonale przygotowana pod Nordic Walking oraz dla rowerzystów. Jest ze mną Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój. Panie burmistrzu, pokazujemy Beskidzką Dolinę Zdrowia. To jest taki projekt, który spina Iwonicz-Strój i Rymanów-Strój. Jak ta bliskość obu kurortów i łączący je główny szlak beskidzki wpływają na atrakcyjność regionu dla turystów, którzy szukają tutaj aktywnego resetu?
2: Jestem przekonany, że wpływają w sposób zasadniczy na atrakcyjność naszego regionu z tego względu, że oba uzdrowiska, zarówno Iwonicz, jak i Rymanów, znajdują się w paśmie Beskidu Niskiego i też mamy takie wrażenie, że Beskid Niski został jeszcze nieodkryty przez turystów. Wiemy doskonale, jak wygląda turystyka w Bieszczadach. Mam wrażenie, że Beskid Niski jest takim nieodkrytym miejscem. Bieszczady, mamy wrażenie, że są mocno zadeptane przez turystów. Już nie mówię o Tatrach i innych bardziej znanych miejscach, a Beskid Niski jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście można wypocząć, można spędzić dobrze czas i podkreślają to ci wszyscy, którzy przyjeżdżają w nasze tereny i mówią: tak, tutaj jeszcze nie ma tłoku, tutaj jeszcze nie ma aż tak bardzo rozwiniętej turystyki, rzeczywiście na tym budujcie swój potencjał, tak często nam podpowiadają. I rzeczywiście staramy się na tym ten nasz potencjał budować, bo my nie aspirujemy do tego, żeby być na przykład Krynicą Górską, która już dzisiaj tak naprawdę jest, można powiedzieć, dużym miastem takim uzdrowiskowo-turystycznym, pewnie trochę też i hałaśliwym, a my jednak budujemy tutaj nasz potencjał właśnie na tej ciszy, na spokoju, co oczywiście nie znaczy, że się u nas nic nie dzieje, bo bardzo dużo wydarzeń kulturalnych, są też i głośne koncerty, tak, powiedzmy, czy Dni Iwonicza, czy jakiekolwiek inne wydarzenia organizujemy, ale zarówno my, jak i Rymanów planujemy właśnie budować nasz potencjał na tej kameralności naszych uzdrowisk. I właśnie dlatego wspólnie z burmistrzem gminy Rymanów, z panem Grzegorzem Wołczańskim, przystąpiliśmy i zrealizowaliśmy taki wspólny projekt strategii ponadlokalnej dla naszych obu gmin uzdrowiskowych, właśnie po to, żeby też w przyszłości móc skuteczniej po prostu pozyskiwać różnego rodzaju środki zewnętrzne w takiej obopólnej współpracy, bo wychodzimy tutaj z założenia, że jesteśmy na tyle blisko siebie, jesteśmy po prostu sąsiadującymi ze sobą gminami, że nie powinniśmy w żaden sposób ze sobą konkurować. My powinniśmy tak naprawdę tą naszą ofertę uzupełniać wzajemnie i wzajemnie się też promować. Rymanów leczy troszeczkę inne schorzenia niż Iwonicz. To tak dla przykładu, w Rymanowie bardzo dobrze czują się sercowcy, w Iwoniczu niekoniecznie, oczywiście już w skierowaniu pacjenta na leśnictwo uzdrowiskowe decyduje lekarz, ale rzeczywiście te właściwości mikroklimatu, mimo tej dużej bliskości obu uzdrowisk, są jednak różne i są inne, więc my naprawdę nie mamy powodu do tego, żeby ze sobą konkurować, powinniśmy raczej łączyć siły, no i też budować wspólną markę właśnie uzdrowisk tych naszych dwóch, Iwonicza i Rymanowa, w ramach strategii ponadlokalnej, ale też przystąpiliśmy do takiego wspólnego projektu ze wszystkimi gminami uzdrowiskowymi z Podkarpacia, żeby budować wspólną markę uzdrowisk podkarpackich.
1: Taki szlak łączący Iwonicza z Rymanowem to około takie 2 godziny spaceru, no nie natury. Jak gmina dba, aby ta trasa była bezpieczna i też taka idealnie przygotowana do turystów oraz też kuracjuszy?
2: Będąc bardziej precyzyjnym, to rzeczywiście może nie tyle szlak, co ścieżka spacerowa, bo takim łączącym szlakiem nasze oba uzdrowiska jest główny szlak beskidzki. Jeżeli chodzi właśnie o szlaki i ścieżki spacerowe, sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, jeżeli chodzi o te kwestie utrzymaniowe, ponieważ kilka podmiotów i instytucji często odpowiada za właściwe utrzymanie w należytym stanie takich przejść. Mamy zarówno do czynienia z PTTK, mamy do czynienia oczywiście z samorządami, mamy do czynienia również z Lasami Państwowymi, bo te szlaki najczęściej przebiegają przez teren Lasów Państwowych. I tak naprawdę każdy z nas dba na tym swoim odcinku o to, żeby te szlaki były czyste, żeby one były też i bezpieczne, żeby były właściwie oznaczone. No my jako samorząd oczywiście dbamy tutaj o te przestrzenie publiczne, przez które również te szlaki prowadzą, po to, żeby były wyznaczone odpowiednio też miejsca na gromadzenie odpadów, chociaż też ja zawsze podkreślam, że prawdziwy turysta zabiera śmieci ze sobą. Tutaj ważnym takim elementem jest ta edukacja, tak? Żeby edukować społeczeństwo, mówić w jaki sposób się zachowywać w lesie, żeby korzystać jednak z tych wyznaczonych tras spacerowych. No i tutaj mam wrażenie, że wspólnie właśnie z gminą Rymanów, z dwoma nadleśnictwami, bo Iwonicz należy do nadleśnictwa Dukla, Rymanów do nadleśnictwa Rymanów. Dbamy o to, żeby te szlaki były czyste, żeby były uporządkowane, żeby też były bezpieczne i umożliwiały właśnie taką, powiedzmy, migrację, przemieszczanie się kuracjuszy, którzy przyjeżdżając do Iwonicza, no trudno, żeby nie zajrzeli do Rymanowa, skoro są tak blisko, i podobnie Rymanów, kuracjusze z Rymanowa bardzo chętnie odwiedzają Iwonicz. My też takie wspólne przedsięwzięcia tutaj realizujemy w tym zakresie, między innymi wspólnie z miastem Krostem, nasze dwie gminy uzdrowiskowe podpisały umowę, tak naprawdę tu już od wielu lat taka umowa jest podpisywana co roku, żeby uruchomić właśnie linię uzdrowiskową łączącą Iwonicz, Rymanów i Krosno, po to, żeby umożliwić również naszym gościom, kuracjuszom zwiedzanie tych trzech interesujących lokalizacji.
1: Dlaczego właśnie pomysł przejazdu między Rymanowem a Iwoniczem albo odwrotnie jest takim dobrym pomysłem na spędzanie wolnego czasu?
2: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że możemy promować to przejście jako tak zwane międzyzdroje, czyli tutaj nawiązuje do nazwy innego znanego uzdrowiska z północnej Polski, bo rzeczywiście między Iwoniczem a Rymanowem znajduje się bardzo atrakcyjne wzgórze pod nazwą Przymiarki. Przymiarek widać, przy dobrej widoczności widać Tatry i również ta ścieżka spacerowa, która prowadzi właśnie między Iwoniczem a Rymanowem, nosi taką nazwę. Czy zobaczymy Tatry? Rzeczywiście to jest znak zapytania, bo od pogody, czasami od ciśnienia, od zamglenia zależy, czy te Tatry będą widoczne. Często zdarza się widzieć te Tatry, więc jest satysfakcja też z tego przejścia, ale przede wszystkim też dlatego, że między Iwoniczem a Rymanowem historycznie znajdowała się łemkowska wieś Wólka, która już dzisiaj oczywiście nie istnieje, ale również ten szlak ma te walory takiej wielokulturowości właśnie między naszymi dwoma uzdrowiskami, które stanowiły, powiedzmy, takie polskie miejscowości. Również jesteśmy na terenie tej Łemkowszczyzny, czyli miejscowości, gdzie ta ludność ruska również w okresie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zamieszkiwała. Więc tak naprawdę samo przejście jest atrakcyjne nie tylko ze względów tych krajobrazowych, widokowych, przyrodniczych, ale również z tych względów kulturowych, dlatego właśnie pomiędzy naszymi gminami znajdują się te ścieżki, które mają charakter również edukacyjny, tablice informacyjne. To jest oczywiście działalność nie tylko naszych samorządów gminnych, ale też często społeczników, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które również dbają o zachowanie pamięci, kultury, o tych miejscach i osobach, które są z tym terenem związane. Więc no, wydaje się, że to jest zupełnie tak jakby naturalne, że ta ścieżka między Iwoniczem a Rymanowem powinna być taką bardzo mocno promowaną, ale też jest chętnie uczęszczaną właśnie przez naszych gości kuracjuszy.
1: A czy są plany, żeby troszeczkę jeszcze urozmaicić tą trasę?
2: Tak, zdecydowanie takie plany są. W tej chwili jesteśmy na etapie, kiedy złożyliśmy wspólnie z gminą Rymanów, właśnie na bazie tej naszej wspólnej strategii ponadlokalnej, wniosek o dofinansowanie, to w ramach takiego działania 6.2 z funduszy europejskich na utworzenie korony gór iwonickich, też i wzgórz rymanowskich, dlatego będziemy właśnie te wszystkie miejsca naszych szczytów, może tak brzmi bardzo górnolotnie, szczyty, bo jesteśmy jednak w paśmie Beskidu Niskiego i nasze szczyty nie przekraczają 600 metrów wysokości nad poziomem morza, ale jednak są to szczyty gór i kwalifikujemy się do tego terenu takiego już, powiedzmy, podgórskiego czy wręcz górskiego. Chcemy takie miejsca oznaczyć właśnie po to, żeby też kuracjusze mogli te miejsca odwiedzić, no i też w postaci aplikacji czy takiej też książeczki, gdzie można pozyskać pieczątkę. Później w naszych informacjach turystycznych odpowiednio, czy to w Centrum Informacji Turystycznej w Iwoniczu, czy w Punkcie Informacji Turystycznej w Rymanowie, żeby można było po uzyskaniu na przykład pieczątek, po przejściu tej korony gór, również uzyskać atrakcyjną nagrodę w postaci po prostu upominku.
1: Tworzenie takiej marki Beskidzkiej Doliny Zdrowia to jest taki świetny krok marketingowy. W jaki sposób jest pomysł, żeby wspólnie promować ten koncept?
2: Przede wszystkim to jest ta dobra współpraca między gminą Iwonicz a gminą Rymanów. Wkładamy naprawdę mnóstwo czasu i energii w to, żeby te nasze uzdrowiska promować, ale też i nasze gminy, żeby poprawiać jakość życia tutaj w Iwoniczu, bo tutaj warto też zwrócić uwagę, że jako gminy uzdrowiskowe my też mamy swoich mieszkańców i my też powinniśmy i staramy się zrobić wszystko, żeby zadbać o ich jakość życia, nie tylko jakość życia naszych gości czy kuracjuszy. Oczywiście to jest wszystko system naczyń powiązanych, bo jeżeli nie będzie gości i kuracjuszy, to część mieszkańców nie będzie miała miejsca pracy, tak? Więc też jakość życia wtedy się pogorszy, więc tutaj trzeba jednak ten zdrowy balans w tym wszystkim zachować. I właśnie po to, żeby wzmocnić tą ideę rozwoju tej ścieżki właśnie również pieszej, edukacyjnej między Iwoniczem a Rymanowem, czy w ogóle idei tego aktywnego Beskidu Niskiego, który nam staramy się wypromować w tym miejscu, miejscu. Dążymy do tego również przez to, że utworzyliśmy taki związek międzygminny Uzdrowiska Podkarpackie i oprócz tego, że Iwonisz i Rymanów należy tego związku, to do związku również należą pozostałe trzy uzdrowiska z terenu województwa podkarpackiego, czyli wspomniane przeze mnie wcześniej Latoszyn, Polańczyk i Choryniec. Oczywiście znajdujemy się w skali województwa w różnych lokalizacjach i może ta współpraca z Rymanowem jest taka najbardziej, powiedzmy, zażyła ze względu na tą naszą bliskość. Podobne też problemy, bo chodzi o to, żeby po prostu podejmować współpracę, żeby łączyć siły.
1: Charakterystycznym punktem na trasie z Iwonicza Zdroju do Rymanowa Zdroju są przymiarki. Jest ze mną Grzegorz Wołczański, burmistrz gminy Rymanów. Jak ważne jest to miejsce pod kątem turystycznym?
3: Bardzo ważne. Ono kiedyś było takim mało znanym miejscem. Od momentu, kiedy już ukuła się taka w przestrzeni publicznej nazwa Przymiarki bliżej raju, stało się to taką główną atrakcją łączącą Rymanów Zdrój i Iwonicz Zdrój. Zresztą jak też warunki są naprawdę tutaj wyśmienite do obserwacji, bo stąd możemy też przy dobrej pogodzie zauważyć Tatry. Szlak, który łączy, zielony szlak, te dwa nasze uzdrowiska, jest bardzo w sezonie oblegany. Tutaj jest mnóstwo osób spacerujących, jeżdżących rowerami. Łączy dwa uzdrowiska, ale też promuje to miejsce. Miejsce, które kiedyś było żyłą historią, tutaj nieistniejąca w dolinie wieś Wólka. Natomiast na chwilę obecną główne walory takie krajoznawcze, turystyczne i przede wszystkim piękne perspektywy. Ten zielony szlak łączący dwa zdroje, gdzieś około 7 kilometrów ma swojego przebiegu. Bardzo widowiskowy, widokowy, więc tutaj naprawdę masa turystów.
1: W jaki sposób gminy dbają o ten rejon? Czy jest jakiś pomysł, żeby rozwinąć ten potencjał?
3: Pewnie pomysły może i były, tylko każda infrastruktura w tym miejscu zepsułaby walor tego miejsca. Stąd też ograniczamy się łącznie z panem burmistrzem Grzegorzem Nieradką z Iwonicza Zdroju do dbania o infrastrukturę, o ścieżki, o szlaki. Natomiast tu, w tym miejscu na chwilę obecną nie jest planowana żadna inwestycja i miejmy nadzieję, że dzikość tego terenu, tego miejsca pozostanie jak najdłużej dla naszych gości.
1: Czy według pana Beskidnicki ma taki potencjał bycia taką fajną eklawą turystyczną tutaj na Podkarpaciu?
3: Jak najbardziej. Może troszkę mamy kompleksy z tego tytułu, że jesteśmy gdzieś na uboczu, natomiast jako rejon, jako Beskid Niski jesteśmy chyba tym miejscem, gdzie turystyka jest wymawiana przez wszystkie przypadki zwolnienia. Turystyka slow, gdzie tak naprawdę tutaj można zaczerpnąć spokoju, ciszy, przyrody, a jednocześnie poznać uroki, bo miejsca mamy naprawdę wyjątkowe. To są miejsca, które emanują i historią, i kulturą, dziedzictwem tej całej spuścizny, która tutaj w tych miejscach miała swoje już historie. Natomiast dzisiaj jest to obszar troszkę jeszcze nieodkryty, jak kiedyś Bieszczady, dzisiaj Beskid Niski, ale cały czas promując m.in. gminy Rymanów, gminę Iwonicz Zdrój, zachęcamy i kuracjuszy, i turystów do tego, aby odwiedzać, bo naprawdę jest co zobaczyć.
1: Łączyłaś taka współpraca wspólna, jeżeli chodzi o uzdrowiska. Jak na tym etapie wyglądają te prace, jakie są pomysły, jakie działania?
3: Działania koncentrują się w tej chwili na formalizacji Związku Gmin Uzdrowiskowych Województwa Podkarpackiego pod honorowym patronatem pana marszałka Ortyla. To jest inicjatywa, która ma za zadanie połączyć wszystkie 5 uzdrowisk z naszego województwa, wypracowywać różnego rodzaju ścieżki i modele wspólnego działania i pomysłów jest naprawdę wiele, ale też i otwiera możliwości finansowania, na które też bardzo liczymy, bo w dzisiejszym czasie każde finansowanie zewnętrzne jest na wagę złota.
1: Przymiarki często odwiedzane są przez turystów. Dlaczego to miejsce jest tak popularne? O tym jeden z nich.
4: Mieszkam w Krośnie, przyjeżdżam tutaj, kiedy tylko mogę. No po to, żeby oglądać, co tu się dzieje. A poza tym tu jest tak urokliwie, że nie wiem, co jeszcze można, jak można jeszcze zachwalać to miejsce. Oby tylko się to wszystko nie skipściło, tak mówiąc brzydko, przez takich no, brzydkich turystów. To się zmienia. Widać Sergową inaczej, te górki, więcej drzew. Wydaje mi się, że no nic dodać, nic ująć. Przychodzić i co, ja tu nawet widziałem te takie sesje zdjęciowe nowożeńców.
1: Teren Beskidu Niskiego jest obfity w liczne szlaki turystyczne. Jakie można odwiedzić? O tym Małgorzata Kardach w współorganizatorka biegów górskich.
5: Od lat jesteśmy takim miejscem, w którym się bardzo dobrze czują ludzie z kijkami, czyli Nordic Walking, i tych ludzi cały czas jest sporo w bardzo różnym wieku, bo to jest też taka forma, która aktywizuje różne części ciała, więc jest dobra praktycznie dla różnych grup wiekowych, ale przede wszystkim mamy ten ogromny potencjał, jeżeli chodzi o ścieżki i trasy spacerowe. Taka najbardziej standardowa, ulubiona trasa to jest przejście przez park, potem dalej w stronę Wołtuszowej, potem idziemy doliną, która ma różne nazwy. Niektórzy się właśnie dziwią, bo jest tam polana, na której rosną zimowity. Dalej dochodzimy do kapliczki świętego Huberta, którą przed laty ufundowali myśliwi. I to jest cały czas taka szeroka, przez dłuższy też odcinek oświetlana droga. I dalej idziemy tą drogą, jak my miejscowi mówimy, na tak zwany ostatni skład drewna. Czasem tam jest skład drewna, ostatnio nie ma. Ale to jest praktycznie, jeżeli startujemy z tej pozycji od sanatorium Świtezianka, czyli tutaj od początku zdroju, tam i z powrotem, no to daje jakieś 7,5 kilometra takiego dobrego spaceru, wbrew pozorom cały czas pod górkę. Dopiero jak wracamy, czujemy, że jest ta różnica wzniesień, ale nie jest tak bardzo odczuwalna, jak idziemy w tamtą stronę, i dlatego bardzo dużo osób tam korzysta. Ale takie ulubione, kultowe miejsca w tamtą stronę, właśnie to wejście na górę Wołtuszowa, to jest ta góra z tym potencjałem ogromnym, historycznym, gdzie była wieś Łemkowska. Jak tam wchodzimy i potem na przykład wspinamy się na zbocze góry Dział, to widać z daleka, że tam kiedyś były zabudowania, bo są te działki wydzielone. Druga taka kultowa trasa, bardzo u nas lubiana, to jest droga na Przymiarki, przez którą możemy dojść do Iwonicza. Do Iwonicza zdroju możemy dojść pewnie na więcej. Ja znam trzy sposoby, które mam zaliczone w nogach, czyli ta bardzo spektakularna droga przez Przymiarki. A dlaczego spektakularna? Bo Przymiarki są taką górą, gdzie przy pięknej pogodzie, przy czystym powietrzu widać zalesy Tatr, jak się stoi na Przymiarkach, i dość dużo osób zajmujących się fotografią potrafią od 4 rano już czatować na ten moment, żeby zrobić tam najpiękniejsze zdjęcia. Zdarzyło mi się chodzić na Przymiarki już od bardzo wczesnej młodości, potem drogą do Iwonicza schodzi się tam, gdzie była kiedyś stara skocznia, czyli w okolicach basenu. To jest bardzo fajna trasa. Druga trasa to jest ta klasyczna, czyli szlakiem czerwonym, głównym szlakiem beskidzkim, czyli

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nie wszystko zależy od nas.
7: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
6: Co się zmieniło?
7: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
1: Reklama. Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a 6, S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z 3. drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
2: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
1: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodowych doniesieniach przede wszystkim dużo informacji o wysokich temperaturach. Te w regionie dzisiaj 34 kreski, jutro nawet do 36-37 stopni. Musimy być przygotowani również na to, że te upały będą trwać i jutro. Dodatkowo noc również ciepła z temperaturami w granicach 20 stopni. Pozytyw taki, że dzisiaj wieje wiatr tylko z prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę, a jutro ta prędkość wiatru wzrośnie do 25 km na godzinę i te porywy wiatru będą nam dawać lekką ochłodę. Na barometrach 1020 hektopaskali jutro podobne ciśnienie atmosferyczne i niestety biometr wciąż będzie niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.

0: roku tylko w KFC.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Reklama.

0: Weekendowe letnie granie na 101.9.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama.
0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95.2.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu podczas tej fali upałów. Zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
2: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
3: Kiedy dzwonić na 112?
2: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
1: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu. Popołudnie i wieczór bardzo ciepłe, w nocy na termometrach 20 kresek, a jutro 36 stopni i zachmurzenie małe. Jutro również wysokie temperatury i wilgotność powietrza oscylująca w granicach 30%. Nieco wzrośnie prędkość wiatru, powieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość będzie wzrastać do 25. Czy to już koniec upałów? Nie, jeszcze nie. Również poniedziałkowy dzień będzie wysoko pod względem temperatury, ponad 37 kresek. Podobnie wtorek i środa, chłodniej pod koniec tygodnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
2: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Witam serdecznie, przyszedł czas na kolejne wydanie Retrolisty. 627 zestawienie przed nami, Łukasz Michtal, zapraszam do godziny 20 na serię wspomnień i przebojów, które powracają dzięki waszym głosom ponownie na antenę Trend Radia, no i mierzą się z waszymi opiniami. Tak, moi drodzy, dzisiaj też sprawdzimy, kto wywalczy sobie tytuł mistrza, a jeśli chodzi o 627 zestawienie, to wśród przebojów, które nie znalazły się już dzisiaj w 30, Stevie B, Because I Love You i Abba, Fernando.
9: Wyloty.

0: Standardowo wyloty otwarły 627 notowanie retrolisty. To premierowe wydanie tegoż programu, który macie przyjemność słuchać. A w 30 już propozycja sprzed tygodnia, czyli formacja Duran Duran, The Wild Boys.
1: 30.

0: Red 5 for this world. Dzisiaj jedno oczko w górę z 30 na 29. I tak, najwyższa pora powiedzieć, że nasz system ruszył pod numer 7148. Wysyłacie SMS-y o treści trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Dobrze, to co? Sprawdzamy kolejne miejsca, jeśli chodzi o to notowanie retrolisty. Na miejscu numer 28 Happy Children. Dzisiaj po raz pierwszy w zestawieniu P. Lion.
1: 29 w górę. Bo!

0: Relight My Fire spada z 20 na 27 miejsce. Take That. No, to troszeczkę musiało zaboleć, ale już dla równowagi mamy przebój, który awansuje. A jest to utwór Runaway, Real McCoy.
1: 27.
2: W dół.

0: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: 26
0: w górę.

0: Freestyle Project, Wanna Be Your Lover. Dzisiaj miejsce numer 25. No a wakacje już za pasem, więc też będzie wakacyjny hicior Garcia Kalimba de Luna.
1: 25. W dół.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Super hity minionych lat na antenie Trendy Radio to właśnie retrolista. Co weekend 3 godziny wspomnień. Również od was i bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy cały czas dokładają nam informacji, jakie przeboje uwielbiali za czasów swojej młodości. No niestety czas tyka, zegar pędzi do przodu nieubłaganie, ale są takie hity, o których nie da się zapomnieć. Chyba najlepszym dowodem jest ten, który dzisiaj znajduje się na miejscu numer 23, Mark Morrison, Return of the Mac.
0: 23.
2: W górę.

0: Basic Element, Leave It Behind. Już za chwileczkę na antenie Trend Radia. Będzie to miejsce numer 22. Również wkrótce JK, You and I. A to, ja przypomnę, 627 zestawienie retrolisty w Trend Radio.
1: 22.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
2: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
1: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
8: Każdą niedzielę po 17 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
9: Najlepsze hity zaklęte w 30 numerów, na które głosujecie. No właśnie, mam nadzieję, że tak robicie, żeby ułożyć kolejne zestawienie. Dzisiaj też mamy dla Was mnóstwo jeszcze fajnych wspomnień. Na 101.9, 95 i 2 FM przeboje odżywają swoją drugą młodość, biorą udział w notowaniu. No a retrolista, jak to zawsze, przynosi nam takie muzyczne zajawki i wspomnienia. Przed nami kolejne dziesiątka hitów. Wśród tych numerów usłyszymy na miejscu 20 Rafaela Cara, Pedro, na 19 Living Joy Dreamer, no a następnie ATC, Why Oh Why.
10: 20.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: ATC i ten hit, który mimo upływu lat cały czas gra w głowie. Wasze przeboje, wasze retro wspomnienia do 20, a teraz miejsce 17, Spadkowicz z 14, Elvis Presley, In the Ghetto.
2: 17.
3: W dół.

0: prawie że półmetek retrolisty dzisiaj, moi drodzy. Do godziny 20 wszystko stanie się jasne. Cały czas też przypominam, że możecie głosować na swoje ulubione przeboje, wysyłając SMS-y pod numer 7148. Treść SMS-a to trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu. To właśnie, moi drodzy, seria naszych ogłoszeń. Również warto zaglądać na stronę www.trendradio.pl i kliknąć w zakładkę retrolista. Tam też co nieco można się dowiedzieć o nas. A tymczasem, co słychać w prawie połowie stawki? 16 lokata The Sound Lovers Surrender, a później Belinda Carlisle, La Luna.
1: 16 w dół.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
3: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Show Me Love, Robin S. Przed nami, jak to przystało na weekend, delikatne, house'owe brzmienia. No, takie przeboje też jeszcze cieszą się waszą uwagą i lubicie do nich także powracać. No to co, gramy.
5: 14
6: w dół.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: To Retrolista, to Trend Radio. Na 101.9, 95 i 2 FM gramy te niezapomniane utwory. No właśnie, zanim miejsce 11, to ja tylko przypomnę, że właśnie na 13 mieliśmy okazję zagrać grupę Fun Factory, Prove Your Love, na 12 Two Brothers on the Fourth Floor i utwór Wonderful Feeling. No a teraz przed nami ona, Vanessa Carlton, 1000 Miles.
2: 11.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Retrolista. Tak, moi drodzy, 627 notowanie to jest najwyższa pora, by zerknąć też do propozycji. Dzisiaj trzy hity standardowo walczą o wasz głos, a na początek posłuchajcie. Give Me The Light to ISMC i propozycja numer 1.
0: Propozycje. The

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrolę rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatny serwis i drobne naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami. Na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie. To uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju. W stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżące na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
2: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
1: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.

0: Jutro jeszcze goręcej, do 34, miejscami 39 stopni, a na zachodzie do 40, a miejscami nawet 42 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 30 stopni. Niedziela ma być bezchmurna, trochę chmur po południu, z których możliwe są nawet burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem, możliwe na północnym zachodzie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają.
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki.
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
15: Pędzimy sobie teraz do francuskojęzycznych przebojów. Odpalamy wielki hicior Elize, Moi Lolita.
16: 9.
17: W dół.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy hity.
1: Wszechczasów.
2: Numer 7. Szczęśliwa siódemka i dzisiaj tak idealnie szczęśliwa. Pocztówka z wakacji. Był taki utwór, który wyśpiewała grupa Papa Dance. W ogóle Paweł Stasiak w dalszym ciągu jeszcze koncertuje. W dalszym ciągu odgrzewa te stare, niezapomniane hity. A my przed wakacjami wracamy właśnie z pocztówką z wakacji do was.
3: 7.
4: W górę.

0: Oj, wakacje coraz bliżej. Pewno już wielu z naszych radiosłuchaczy ma sprecyzowane plany, jak te wakacje będą wyglądały. Jedni za granicą, inni może w kraju, a jeszcze inni, no, połączą pracę z wolnym, no bo są i tacy, którzy w jednej pracy mają luz, ale podążają właśnie za robotą w tym okresie wakacyjnym i, no, delikatnie mówiąc, dorabiają sobie. No, pamiętacie taki hit jak DJ Sammy i Sunlight? To bez względu na to, co będziecie robić w te wakacje, warto go sobie przypomnieć. A ja dodam, że to propozycja numer dwa, więc kto wie, może ten hit wprowadzicie do trzydziestki?
1: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Na miejscu piątym Kaoma Lambada, spadek z trzeciego i wskakujemy już szybko na pozycję numer 4, bo czas pędzi nieubłaganie. A tutaj Sequential One w numerze My Love Is Hot.
2: 4.
3: W górę.

0: Retrolista.
1: Retrolista 627 notowanie, a teraz będzie naprawdę mocno oldschoolowo, ale bardzo przyjemnie i nawet można by było gdzieś tam kogoś do tańca poderwać. Są tacy, którzy dzisiaj grillują, są tacy, którzy jeszcze odpoczywają i korzystają z weekendu, a Shakin' Stevens i utwór You Drive Me Crazy to kolejna z propozycji do tegoż notowania numer 627.
2: Propozycje.

Czas ogłosić już pierwszą trójkę, strefa medalowa, na początek brąz, F.R. David, Words, Don't Come Easy, awans z piątego na trzecie. 3.

Hit awansujący na pozycję numer 3, już zagrany, F.R. David i wspomnienia, które są częścią tegoż programu. No a na miejscu numer 2, Bittersweet Symphony, nic się nie zmienia, ani w górę, ani w dół, na pozycji wicelidera The Verve. 2.

0: No i też dzisiaj nie zmieniamy miejsca pierwszego, jeśli chodzi o tytuł Mistrza Survivor Eye of the Tiger. No i numer chyba w pełni wywalczony, bez zmian.
1: Jeden.

0: Tak, moi drodzy, 627 notowanie Retrolisty dobiega końca. Mieliśmy okazję przypomnieć wam wiele fajnych hitów. Dziękuję też za wszelkie komentarze, informacje, które przypłynęły do mnie na radiowego Messengera. Powolutku będziemy się tam starali odpowiadać na wszystkie wasze informacje, bo podczas programu nie zawsze jest to w pełni możliwe. No, ale jak tradycja każe, pierwsza trójka na koniec dla przypomnienia, bo może ktoś wyszedł na momencik i właśnie przegapił i zastanawia się, czy mój hit dzisiaj był w czołówce. Więc ta czołówka prezentuje się następująco: F.R. David, The Words Don't Come Easy, na trzecim, na drugim The Verve, Bittersweet Symphony i numer jeden Survivor, Eye of the Tiger. Tak oto czas powiedzieć do usłyszenia. Łukasz Michtal, dzięki za dzisiaj, pozdrawiam.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ogromny pożar w Małopolsce, pali się hala produkcyjna w Mszanie. Z powodu upału odwołane wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze pokonali Niemcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Ogień objął po południu całą halę produkcyjną, w której mieściła się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Ze względu na wysoką temperaturę do akcji skierowano grupę medyczną. Jej zadaniem jest zabezpieczenie działań ratowników oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy dla strażaków. Nie odbędą się wyścigi jeździeckie na torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Powodem jest upał. Organizatorzy na wniosek Komisji Technicznej zdecydowali, że zarówno dzisiejsze, jak i niedzielne starty zostały odwołane. To pierwszy przypadek w historii toru, że wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Dziś miało się odbyć 8 gonitw, a wśród nich nagroda Ofira, w której miało uczestniczyć 4-letnie i starsze konie czystej krwi arabskiej. Gdynia wypięknieje. Nadmorska część staje się właśnie wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
3: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
2: Kompleks powstających budynków będzie nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, mają wypięknieć w ciągu 2 lat. Polscy siatkarze pokonali Niemcy 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jeszcze dziś zostanie tam rozegrany mecz Turcja-Argentyna. Biało-czerwoni w pierwszym swoim spotkaniu pokonali Belgię 3-2, zaś w kolejnym Turcję także 3-2. Jutro w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Wakacje, piękna pogoda. Czy można ten weekend rozkręcić jeszcze lepiej? No dobra, brakuje tylko trendy hitów. Ale dlatego tutaj przychodzę ja i wam je gram. We found love na początek. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie.
3: Wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Kygo, Save My Love. Wakacje oficjalnie rozpoczęte. To jest taki czas wyjazdów, odpoczynku od szkoły, pracy. Natomiast nie od dobrej muzyki. My wam gramy trendy, hity przez calutki rok. Bibi Rexha oraz Faithless, zaraz Bauza i Magnetic.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

teraz, mając świadomość, że one już trwają. Mowa oczywiście o wakacjach. Ten numer wchodzi jeszcze lepiej. Andy Dust i Harris, Trendy Radio. Mamy dla was spory zestaw trendy hitów, również tych nowych. Bardzo długo nic nowego nie graliśmy od tego pana, DJ Cargo. Z jego imprezowych dźwięków powstał kolejny bujający utwór, a to jest właśnie We Are.

0: Reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto. Reklama.
2: Słuchasz Trend Radio.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: ale się przyjemnie zrobiło. Ale jak ta wersja wlatuje, to oh my god, Just the Way You Are, David Guetta. Wersje wersjami, ale jak wleci remix od tego pana, to zawsze jest tak samo dobrze. A o kim mowa? Oczywiście Funky Beast, który zbudował rozpoznawalność jednej artystki swoimi właśnie remixami, Majoli czy Bam Bam, czyli Misha Miller. A dzisiaj premierowo Popcorn Song. Testujemy.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną po drugiej stronie, bo już teraz razem otwieramy trzecią godzinę dzisiejszego Trendy Party. Razem z nami duet Calviremi. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie.
3: Wszechczasów dla Ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Zdecydowanie warto wracać. My Love. Polska produkcja od East Clubbers. No po prostu stare, dobre czasy. Mocna energia również przed nami, mimo że to zupełna nowość. Klas i jego najnowsza propozycja pod tytułem Das Boot.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: To są takie kawałki, które, co tu dużo mówić, pokazują nam, z jaką porą mamy już do czynienia. A przed nami już niestety ostatnia nowość na dziś, od Mata Bukowskiego tym razem, czyli kolejna z naszego polskiego podwórka. To Rewind. Posłuchajcie.
1: Trendy radio. Wybijamy
2: trendy brzmienie
1: wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Chyba nie może być nic lepszego niż świeżutki Trendy Live Mix zaserwowany prosto zza konsoli. Po prostu gramy i przygotujcie się na podróż po imprezowych brzmieniach. Zaczynamy!

No i tak to się gra ponad normę, zawsze. Dziękuję gorąco za wytrwałość i oczywiście do usłyszenia już za tydzień po godzinie 20. Grał dla was oczywiście niezmiennie DJ Granty. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.